0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: lat coś w objęciach chłodu mnie...
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: coś da. Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na superhit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Klińskiego 63.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
6: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Pora wstawać. Już szósta. Wiadomości Radia Rekord.
1: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
2: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
3: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
2: Najgorzej Dziad. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
3: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
1: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość, niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
1: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
6: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.

0: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
1: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
2: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
3: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Czas na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza kobiety na bezpłatne badania w mobilnym Cytomam Mobusie. Już 4 maja Cytomaniek pojawi się w Kielcach na Bocianku przy ulicy Konopnickiej, a od 6 do 8 maja będzie stacjonować w Starachowicach na placu pod Skałkami. Panie mogą wykonać mammografię oraz cytologię lub test HPV bez skierowania po wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 661 911 300 i wybrać dogodny termin oraz miejsce badania.
3: Radio Rekord FM.
4: Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych m.in. frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza pełnoletnich uczestników do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy oceniać będą m.in. pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: A słońce już na posterunku. Wstało godzinę temu i melduje pełną gotowość. Niebo, czysty błękit, zero chmur. Ruszamy w ten dzień. Na termometrach blisko dychy, ale odczuwalnie wciąż rzeźko. W większości miejsc około 8 stopni. Cierpliwości, temperatura dopiero nabiera rozpędu. Przed nami wspaniałe, obiecujące i słoneczne godziny. W szczycie dobijemy do 26 stopni Celsjusza. Prawdziwe uderzenie ciepła w naszym regionie, nieprawdaż? Barometry pokazują 1015 hektopaskali. Dość stabilnie, z lekkimi wahaniami w ciągu dnia. Wieczorem oddech przy 20 stopniach, w nocy zjazd do 11 kresek, a jutro jeszcze mocniej dokręcamy śrubę. Zapowiada się odrobinę cieplejszy dzień. No nie ma co ukrywać, nie tylko my cieszymy się tą wspaniałą aurą. Otwórzcie tylko okno, posłuchajcie, jak pięknie śpiewają ptaki.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Obudź się z Radiem Rekord.
5: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
9: Można by powiedzieć majówka, majówka i po majówce, ale ta pogoda, która z majówką przyszła, z majówką nie odeszła. Maj został na szczęście i ciepełko zostało. I wasza poranna pobudka w Radiu Rekord też oczywiście na swoim miejscu. Marcin Chorąży, dzień dobry, witam serdecznie.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Obudź się z Radiem Rekord.
2: Kalendarz jeszcze smacznie pochrapuje, no ale cóż, no trzeba go z tej majóweczki wyciągnąć, bo ja tutaj widzę, że jest jeszcze przykryty niedzielą, no ale cóż. Bye bye, 3 maj, 4 maj już się pojawia. Poniedziałeczek, 124 dzień tego roku. Słońce dzisiaj wzeszło już o 4:57, a zachód słońca o 20:07. Dzisiaj imieniny obchodzą Monika, Florian, Michał oraz Władysław. Wszystkiego najlepszego już od samego początku tygodnia. Dzisiejszy dzień jest mocno wyróżniający się. Świąt mamy bardzo dużo. Słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza, a to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj Światowy Dzień Powolności. No tak, bo majówka już była, wolność była, a teraz poniedziałek.
1: Obudź się z Radiem Rekord.

0: najlepiej.
1: Kurtek Helena z zespołu Bolechowiczanie w gminie Nowiny, powiat Kielce. Podam przepis na sernik z ciastem kakaowym. Kilogram sera, 8 jajek, 2 budynie śmietankowe, 1,5 szklanki cukru, 1,5 szklanki śmietany kremówki, cukier waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia, dwie małe paczki, mogą być biszkopty, ale ja to zamiast biszkoptów to robię właśnie ciasto kakaowe. Ser przekręcamy przez maszynkę i następnie ubijamy go z żółtkami, a białka ubijamy z cukrem na sztywną masę. Następnie miksujemy śmietanę, też na sztywno, i wszystkie składniki razem mieszamy. Dodajemy do tego 2 budynie i łyżeczkę proszku do pieczenia. To wszystko wykładam na ciasto, które robię jako ciasto kruche. Do tego kruchego ciasta dodaję 2 łyżki kakao, żeby ono miało swój kolor. I tak samo wykładam na to ciasto kakaowe i wierzch tego sernika też ścieram ciasto przez tarkę. Kurtek Helena, zespół Bolechowiczanie. Do widzenia Państwu, życzę smacznego.
0: Koło gospodyń wie najlepiej.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzewska 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
2: Fiku, miku i po długim weekendziku, ale cóż, nie ma to tamto, trzeba jechać też do przodu. Także fiku, miku i jesteśmy w rekordowym trafiku. Informacje dla kierowców i Grzegorz Świtalski. Dzień dobry, moje uszanowanie.
3: A dzień dobry, witam serdecznie. Melduję się na posterunku, ale nie jestem sam. Słońce już ponad godzinę z nami. Niebo czyste, błękitne. Myślę, że można uznać, że okulary przeciwsłoneczne to dzisiaj obowiązek każdego, kto teraz za kierownicą, a ruch na drogach na razie dość delikatnie pnie się w górę, choć się za godzinę będzie tu prawdziwy kocioł. W Ostrowcu Świętokrzyskim na Krajowej Dziewiątce skrzyżowanie Zagłoby z Żeromskiego. Tu już się na chwilę zatrzymamy. To jeszcze nie dramat, ale będzie, oj, będzie trochę gorzej. Na rondzie Powstania Styczniowego i na rondzie Republiki Ostrowieckiej oraz na Alei 3 Maja. Tutaj spodziewamy się lada chwila dużego tłoku. Ciasno robi się też przy Kilińskiego i na Polnej. Skrzyżowanie Polnej z Sienniejską to już momentami spory korek. Auta napierają od strony Osiedla Słonecznego, a do tego ciasno mamy na Mickiewicza przy Sienkiewicza i na rondzie przy Okulnej Dękowskiego i Słowackiego. Uważajcie na siebie szeroko.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Trochę wątków muzycznych na początek dnia już zaliczona, teraz parę wątków informacyjnych. Punktualnie o 7, czyli już za moment najświeższe wiadomości w Radiu Rekord.

0: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
1: Reklama.
0: Marzysz? To planujesz. Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
1: Po reklamie.
2: Pora wstawać. Już 7. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
3: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Do 8 maja Straż Leśna na terenie całej Polski, w tym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, prowadzić będzie akcję Majówka 26. Jej celem jest przeciwdziałanie przejawom szkodnictwa leśnego. Leśnicy działają też informacyjno-edukacyjnie i prewencyjnie. Długi ciepły weekend z pewnością zachęci wiele osób do odwiedzenia lasów. Jak informuje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących samochodów.
4: Wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest niedozwolony poza miejscami do tego przeznaczonymi. Są to miejsca postoju, parkingi leśne oraz drogi oznakowane. Nie należy tarasować dróg leśnych. Powinny zostać przejezdne ze względu na pracę służb ratowniczych.
3: W akcję Majówka 26 będą zaangażowani wszyscy strażnicy leśni oraz inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka czy Państwowa Straż Rybacka. Strażnicy będą reagować przede wszystkim na stwarzanie zagrożenia pożarowego przez osoby przebywające na terenach leśnych, na bezprawne wjazdy do lasu pojazdem, ale także na akty kradzieży i wandalizmu, niszczenie zasobów przyrodniczych, płoszenie zwierzyny, ale także na nielegalne pozyskiwanie runa leśnego i na kusownictwo. W swoich działaniach Straż Leśna będzie korzystała z nowoczesnego sprzętu, czyli z fotopułapek, kamer oraz dronów.
2: Radio Rekord FM.
3: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano 19 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Wsparcie trafi m.in. do lokalnych grup działania oraz samorządów, a jego efektem mają być nowe inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w całym regionie. Jak podkreślała marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, skala wsparcia jest znacząca.
5: Środki te są skierowane na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną, a to wszystko służy temu, aby podnosić atrakcyjność naszego regionu.
3: Marszałek podkreśliła również znaczenie oddolnego charakteru projektów.
5: Lokalne grupy działania to są grupy osób, przedstawicieli różnych środowisk z tych małych ojczyzn, które najbardziej wiedzą, co jest potrzebne do zrobienia na ich terenie, aby właśnie ich miasto, które tam jest, gmina czy teren, były bardziej atrakcyjniejsze.
3: Realizowane projekty opierają się na kilku filarach: rozwoju małej architektury i miejsc wypoczynku, wsparciu turystyki aktywnej, rowerowej i wodnej, nowoczesnej informacji turystycznej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. W praktyce oznacza to zarówno budowę infrastruktury rekreacyjnej, jak i rewitalizację miejsc historycznych czy tworzenie nowych atrakcji edukacyjnych.
2: To są wiadomości Radia Rekord.
3: W regionie świętokrzyskim odnotowuje się już pierwsze przypadki aktywności kleszczy.
6: W ostatnich latach ze względu na łagodne zimy kleszcze można spotkać przez cały rok. Najwięcej pacjentów do lekarza POZ z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki zgłasza się od kwietnia do października. W ubiegłym roku było niemal 2900 takich osób, a 550 z nich trafiło do lekarza pierwszego kontaktu w lipcu.
3: Mówi rzeczniczka NFZ Agnieszka Białaś-Sitarska. W przypadku zauważenia kleszcza wbitego w skórę należy go jak najszybciej usunąć, najlepiej przy użyciu specjalnej pensety lub narzędzia dostępnego w aptekach. Im szybciej zostanie usunięty, tym mniejsze ryzyko zakażenia. A służby sanitarne apelują o ostrożność i zwiększoną świadomość zagrożenia. Choć wiosna dopiero się zaczyna, sezon na kleszcze już trwa i wszystko wskazuje na to, że w tym roku może być szczególnie intensywny.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
7: Serwis sportowy Radio Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Piłkarki ręczne Suzuki Korony Handball

0: Kolejce zakończyły sezon Ligi Centralnej Kobiet mocnym akcentem. W ostatniej kolejce pokonały na wyjeździe SMS ZPRP Płock 29-23. Najwięcej bramek dla kieleckiego zespołu po 8 zdobyły Magdalena Berlińska i Julia Grzesista, a 7 trafień zaliczyła Zofia Staszewska. Wygrana zapewniła Kielczankom trzecie miejsce w tabeli na zakończenie sezonu i jest to najlepszy wynik w historii występów na tym poziomie rozgrywek. Awans do Orlen Superligi Kobiet wywalczył zespół Elmas KPS APR Radom, natomiast drugie miejsce zajęły szczypiornistki MTS-u Żory. W ostatnim spotkaniu sezonu przed własną publicznością pierwszoligowi szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wygrali w środę z Górnikiem Zabrze 43-32. Najwięcej bramek dla pomarańczowo-czarnych po 7 zdobyli Rafał Jamioł i Filip Zdziech. W tabeli ostrowiecki zespół zajmuje 6 miejsce. Ta pozycja nie ulegnie już zmianie do końca sezonu. W ostatniej kolejce KSZO zagra na wyjeździe z Gwardią Opole. Piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski kroczą w rundzie wiosennej od zwycięstwa do zwycięstwa. W minionej kolejce trzeciej ligi ostrowczanki pokonały na wyjeździe Stal Łańcut 5-2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisała się Joanna Magierek, a po jednej bramce dołożyły Maja Zawolik i Angelika Olszewska. W tabeli zespół prowadzony przez trenera Szymona Kroczka, który przerwę zimową spędził na ostatnim 11 miejscu, awansował już na pozycję 6. W najbliższy piątek, 1 maja, pomarańczowo-czarne o kolejne punkty będą walczyć na boisku przy ulicy Kolejowej z Izolatorem Boguchwała. Podczas odbywających się w Gostyniu Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w boksie zawodniczka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Emilia Zięba wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii wagowej do 63 kg. Już w piątek piłkarze Korony Kielce zmierzą się na Exwood Arenie w arcyważnym dla układu dolnej części tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy spotkaniu z Piastem Gliwice. Sędzią głównym tego meczu będzie Patryk Gryckiewicz z Torunia, a początek starcia zaplanowano na godzinę 17.30. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Minęła kolejna godzina, a niebo wciąż idealnie czyste. Słońce operuje z dużą skutecznością, jest bezchmurnie i bardzo obiecująco. Aktualnie na termometrach mamy od 10 do 12 nawet stopni. Odczuwalnie bywa różnie, gdzieniegdzie już powyżej dychy, w innych miejscach wciąż okolice 8 kresek, ale spokojnie, to tylko rozgrzewka przed tym, co nadchodzi po południu. Dzisiejsze maksimum, proszę bardzo, prawdziwy wystrzał, zobaczymy 25, a miejscami nawet 26 stopni Celsjusza. Przez cały dzień słońce bez żadnej konkurencji będzie panowało na niebie. To wiosna, która mocno, naprawdę skutecznie dość udaje lato. Barometry dumnie wskazują 1016 hektopaskali. Uwaga na małe wahania. Ciśnienie teraz nieznacznie wzrośnie. Wczesnym popołudniem wróci do normy, a potem znowu lekko spadnie. Miejmy nadzieję, że głowy nie rozbolą. Wieczorem bardzo przyjemnie, około 20 na liczniku. Nocą temperatura zjedzie do 11.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Obudź się z Radiem Rekord.
1: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
5: Każdy nowy tydzień to nowa historia, która pisze się na nowo. Po majówce mam nadzieję, że jesteście dobrze nastrojeni, żeby poniedziałek był jak bajka. Marcin Chorąży, witam w kolejnej godzinie rekordowej pobudki.

0: Jakość powietrza dzisiaj wyjątkowo sportowa, można by nawet powiedzieć. Dobre wskaźniki w centrum naszego miasta. Pyłki PM10 osiągnęły zaledwie 44%, pyłki PM2,5 nieco więcej, ale w granicach normy 78%. Warto skorzystać z takiej jakości powietrza, a na obrzeżach miasta jest jeszcze lepiej, tym bardziej zachęcamy do wyjścia na rower o poranku. Pyłki PM10 23%, pyłki PM2,5 63%, na północnych skrajach, a widzę, że na południowych, wschodnich i zachodnich właściwie jest tak samo. Także piękny dzień się zapowiada i wspaniałe powietrze.
1: Obudź się z Radiem Rekord. Reklama.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie. Szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj. Nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
3: 572 705 992.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: Uwaga, kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec, Kilińskiego 57. Zapraszamy. Zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro, Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
7: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Gdyby dało się kupić wiedzę w pigułce, wszystkie apteki byłyby dzisiaj oblegane. Matury się dziś zaczynają. Chociaż apteki i tak wyjdą na swoje. Tabletki na biegunkę pewnie też idą jak woda.
1: Obudź się z Radiem Rekord.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
3: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Ciekawy jestem, czy poranny stresik przedmaturalny sięgnął również do kierowców. Co się teraz dzieje na mieście? Dzięki temu panu tu będziemy mieć najświeższe informacje teraz i tu. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam ponownie naszych maturzystów drogowych. Tak, tak, oczywiście. Ten stres maturalny przenosi się na wszystkich, również na tych, którzy jedynie wspierają. Trzymają kciuki za tych, którzy dzisiaj podchodzą do egzaminów. Ostrowiec Świętokrzyski w pełnym biegu, miasto mocno już się obudziło. Ulica Polna pod presją, przy skrzyżowaniu z ulicą Radwana, a także przy skrzyżowaniu z Sienniejską tworzą się już większe i mniejsze zatory. Najwięcej aut na odjeżdża od strony osiedla Słonecznego. To chodzi oczywiście o ulicę Sienniejską. Aleja 3 Maja, ciasna przy Kilińskiego, rondo Powstania Styczniowego i rondo Republiki Ostrowieckiej. Tam samochodów po prostu mnóstwo. Sienkiewicza też nie odpuszcza. Ciasno na skrzyżowaniu z Mickiewicza, a także Wareńskiego i Żeromskiego. A na samym wylocie Żeromskiego przy Krajowej 9, tam na pewno na chwilę poczekacie. Sprawdźcie dwa razy lusterka, zanim ruszycie. Uważajcie na siebie szerokości.
1: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
2: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
6: Reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3 razy 33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix. Stalowa Wola. Ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
10: Po reklamie.

Za chwilę wiadomości i poranna rozmowa w Radiu Rekord, bo zbliżamy się już do godziny na 8. Jest poniedziałkowy poranek i oczywiście moc energii z pobudką rekordową. Norbi, w co ze mną grasz?

0: Obudź się. Na Pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Glińskiego 57.
1: Pora wstawać. Już 8. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Do 8 maja Straż Leśna na terenie całej Polski, w tym na terenie regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, prowadzić będzie akcję Majówka 26. Jej celem jest przeciwdziałanie przejawom szkodnictwa leśnego. Leśnicy działają też informacyjno, edukacyjnie i prewencyjnie. Długi, ciepły weekend z pewnością zachęci wiele osób do odwiedzenia lasów. Jak informuje Edyta Nowicka, rzecznik regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących samochodów.
3: Wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest niedozwolony poza miejscami do tego przeznaczonymi. Są to miejsca postoju, parkingi leśne oraz drogi oznakowane. Nie należy tarasować dróg leśnych. Powinny zostać przejezdne ze względu na pracę służb ratowniczych.
2: W akcję Majówka 26 będą zaangażowani wszyscy strażnicy leśni oraz inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka czy Państwowa Straż Rybacka. Strażnicy będą reagować przede wszystkim na stwarzanie zagrożenia pożarowego przez osoby przebywające na terenach leśnych, na bezprawne wjazdy do lasu pojazdem, ale także na akty kradzieży i wandalizmu, niszczenie zasobów przyrodniczych, płoszenie zwierzyny, ale także na nielegalne pozyskiwanie runa leśnego i na kusownictwo. W swoich działaniach Straż Leśna będzie korzystała z nowoczesnego sprzętu, czyli z fotopułapek, kamer oraz dronów.
1: Radio Rekord FM.
2: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano 19 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Wsparcie trafi m.in. do lokalnych grup działania oraz samorządów, a jego efektem mają być nowe inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w całym regionie. Jak podkreślała marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, skala wsparcia jest znacząca.
4: Środki te są skierowane na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną, a to wszystko służy temu, aby podnosić atrakcyjność naszego regionu.
2: Marszałek podkreśliła również znaczenie oddolnego charakteru projektów.
4: Lokalne grupy działania to są grupy osób, przedstawicieli różnych środowisk z tych małych ojczyzn, które najbardziej wiedzą, co jest potrzebne do zrobienia na ich terenie, aby właśnie ich miasto, które tam jest, gmina czy teren, były bardziej atrakcyjniejsze.
2: Realizowane projekty opierają się na kilku filarach: rozwoju małej architektury i miejsc wypoczynku, wsparciu turystyki aktywnej, rowerowej i wodnej, nowoczesnej informacji turystycznej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. W praktyce oznacza to zarówno budowę infrastruktury rekreacyjnej, jak i rewitalizację miejsc historycznych czy tworzenie nowych atrakcji edukacyjnych.
1: To są wiadomości Radia Rekord.
2: W regionie świętokrzyskim odnotowuje się już pierwsze przypadki aktywności kleszczy.
5: W ostatnich latach ze względu na łagodne zimy kleszcze można spotkać przez cały rok. Najwięcej pacjentów do lekarza POZ z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki zgłasza się od kwietnia do października. W ubiegłym roku było niemal 2900 takich osób, a 550 z nich trafiło do lekarza pierwszego kontaktu w lipcu.
2: Mówi rzeczniczka NFZ Agnieszka Białaś-Sitarska. W przypadku zauważenia kleszcza wbitego w skórę należy go jak najszybciej usunąć, najlepiej przy użyciu specjalnej pensety lub narzędzia dostępnego w aptekach. Im szybciej zostanie usunięty, tym mniejsze ryzyko zakażenia. A służby sanitarne

Apelują o ostrożność i zwiększoną świadomość zagrożenia. Choć wiosna dopiero się zaczyna, sezon na kleszcze już trwa i wszystko wskazuje na to, że w tym roku może być szczególnie intensywny.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy. Od Oleofarm.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Przyznacie, że słońce rozbraja system, operuje z taką siłą, że okulary przeciwsłoneczne to dla wielu obowiązek, a nie jakiś tam modowy dodatek. Termometry błyskawicznie reagują na to, co dzieje się za oknem. Miejscami mamy już 15, nawet 16 stopni Celsjusza, odczuwalnie solidne 14 kresek, a przecież to wciąż wczesny poranek. Prawdziwy wystrzał temperatury dopiero przed nami, dzisiejsze maksimum szykujcie się na 26 stopni. To wiosna w najczystszym, niemal letnim wydaniu, więc korzystajmy z każdej wolnej chwili na zewnątrz. Barometry meldują w tej chwili 1016 hektopaskali. Uwaga na ciśnienie, czekają nas niewielkie wahania. Najpierw dwa oczka w górę, potem spadek o 2, 3, może nawet 4 jednostki. Ci bardziej wrażliwi mogą poczuć to lekkie pukanie w skroniach, ale przy takim błękicie nieba szybko o tym zapomnimy. A wieczorem wciąż bardzo przyjemnie, około 20 na licznik.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Obudź się z Radiem Rekord.
4: Obudź się, ile można spać.
0: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
5: Oprócz tego, że jest poniedziałek i oprócz tego, że w kalendarzu dzisiaj święto garncarza, piekarza, kominiarza i hutnika oraz strażaka, to mamy również Dzień Gwiezdnych Wojen. Także niech moc będzie z wami. Marcin Chorąży, dzień dobry. Witam w poniedziałkowy poranek w kolejnej godzinie. Połudki z Radiem Rekord.
6: Nie mam

0: Dzień Maja Pobudka z Radiem Rekord z Wami jest do godziny 9:00. Jeszcze trochę czasu zostało. Dzisiaj punktualnie o 9:00 zaczynają się matury z języka polskiego. Co ostatnio maturzyści robili? Jak się przygotowywali? Zapytaliśmy.
1: Solidna powtórka całego materiału i odpoczynek należyty.
2: Tak, tak samo. Ostatni tydzień już raczej tak odpoczynek, ale wcześniej to jednak powtórki.
0: Czyli relaksik. Maturzyści wiedzą, co w życiu jest tak naprawdę ważne. Ja przyznam, jak się przygotowywałem do matury, to też często powtarzałem tą część odpoczynkową. Ale nie samym odpoczynkiem żyje człowiek, też trzeba być przygotowanym na różne niespodzianki. Czy maturzyści boją się, że coś ich zaskoczy?
1: Co ma być, to będzie.
2: Chyba nic nas nie zaskoczy już.
1: Nie, już nic w życiu nas nie zaskoczy.
0: To się jeszcze zdziwią po pierwszej wypłacie.
3: Obudź się z Radiem Rekord.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrawca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
3: Jeszcze nie wszyscy na miejsce dojechali, także mamy dla Was najświeższe informacje drogowe, żebyście jak najszybciej mogli dojechać.
4: Mamy poniedziałek, 4 maja. Szczyt komunikacyjny właśnie wgryza się w region. Słońce oślepia ruch, bije rekordy, a my trzymamy rękę na pulsie. W Ostrowcu Świętokrzyskim sytuacja jest gęsta na każdej głównej nitce. Krajowa 9 i ulica Żeromskiego, tutaj stracimy pierwsze minuty. Skrzyżowanie Żeromskiego, Sienkiewicza i Waryńskiego, to teraz walka o każdy metr. Dalej nie jest lepiej. Sienkiewicza z Mickiewicza stoją i Rzecka przy Jana Pawła II i Waryńskiego to miejsce, gdzie zegarki tykają trochę szybciej niż poruszają się koła. Bardzo ciasno również na połączeniu Iłżeckiej z Polną, a Radwana skrzyżowanie z Polną oraz z Aleją Jana Pawła II i Bałtowską to kolejne punkty postojowe. Rondo Powstania Styczniowego i Rondo Republiki Ostrowieckiej, tam wciąż spory tłok. Nie zapominajcie o Alei 3 Maja przy Kilińskiego, tam też trzeba odstać swoje. Uważajcie na siebie szerokości.
2: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko Skup i Kasacja Pojazdów Opatów. Telefon 509 090 326.
5: Reklama.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: roku tylko w KFC.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Jest 8:52, budzi was Radio Rekord Świętokrzyskie. Na dobry początek dnia, dobrze się śpiewa, na.

450 tysięcy osób właśnie szykuje się do matury. Punktualnie o 9 zaczyna się język polski. Za chwilę powiemy m.in. o tym więcej w wiadomościach Radia Rekord. Punktualnie o 9.

0: Obudź się. Na pasmo zaprasza sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny. Ostrowiec Gilińskiego 57.
1: Minęła dziewiąta. Wiadomości Radia Rekord.
2: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
3: Zestresowane jesteśmy, nie?
4: A ty?
3: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
4: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
5: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
2: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
6: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
2: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
7: To bohater i człowiek niezłomny.
2: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
8: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
9: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
2: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
1: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
10: Czas na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza kobiety na bezpłatne badania w mobilnym cytomammobusie. Już 4 maja cytomaniek pojawi się w Kielcach na Bocianku przy ulicy Konopnickiej, a od 6 do 8 maja będzie stacjonować w Starachowicach na placu pod Skałkami. Panie mogą wykonać mammografię oraz cytologię lub test HPV bez skierowania po wcześniejszej rejestracji. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 661 911 300 i wybrać dogodny termin oraz miejsce badania.
1: Radio

0: Rekord FM.
1: Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych m.in. frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza pełnoletnich uczestników do udziału w konkursie florystycznym. Zadanie polega na przygotowaniu wiosennej kompozycji z kwiatów i zieleni ciętej, umieszczonej w dowolnym naczyniu. Pracę można składać do 8 maja do godziny 15 w siedzibie CKU przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najlepsze prace zostaną wyłonione podczas wernisażu, a jurorzy oceniać będą m.in. pomysłowość, estetykę i zgodność z tematem. Konkurs ma na celu popularyzację florystyki oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Słońce od samego rana razi bez żadnych kompleksów. Meldujemy 20 stopni na liczniku. Odczuwalna, solidna 19. Ruszamy w ten dzień. Identyczne wartości mamy teraz w Kunowie i w Ćmielowie. Cały region skąpany w przyjemnym cieple. I to nie jest ostatnie słowo dzisiejszej aury. Lato puka do drzwi coraz głośniej. Dzisiejsze maksimum to 26 stopni Celsjusza. Przy tym słabym wietrze z południowego zachodu odczuwalnie po południu będziemy mieli około 25 kresek. Naprawdę przyjemna sprawa. Korzystajcie z każdej wolnej chwili. Wieczorem spodziewamy się łagodnego spadku temperatury do 17 stopni, a nocą zatrzymamy się na 12. Barometry w Drygulcu wskazują teraz 1016 hektopaskali. Ciśnienie jeszcze delikatnie nam podskoczy o 2 jednostki, by później spaść o około 4. Miejmy nadzieję, że dla meteopatów będzie to zupełnie nieodczuwalne. A jutro będzie jeszcze cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
5: Obudź się z Radiem Rekord.
2: Obudź się. Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
6: Już matury trwają, także jeszcze jedne życzenia od Radia Rekord. Czary Mary, słońce u góry. Piątka będzie dziś z matury. Czarujemy ten dzień razem z Dułą Lipą i Houdini. Marcin Chorąży, witam po 9 w poranku Radia Rekord.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Giełda Pracy. Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa, kobietę bądź mężczyznę, mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290. 509 844 290. Krawiec, szwacz, kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61. 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numerem pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885 111 022. 885 111 022.
1: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: Będzie się działo.
1: Są tu fani kabaretu Smile. Halo, odbiór. Jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo możecie ich zobaczyć na własne oczy i to w Starachowicach już 9 maja, dokładnie w Parku Kultury Starachowice. Po sukcesie trasy 20-lecia kabaret Smile powraca z nowym programem. W programie Kontra zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też nawet i zobaczycie kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi was do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki, do której możecie dołączyć o godzinie 17 9 maja w Parku Kultury w Starachowicach. W stolicy świętokrzyskiego wybrzmią największe hity disco, a dlatego, że pojawi się na scenie kieleckiej kadzielni Zenon Martyniuk z zespołem i chociażby z Kolim. Kielecka Gala Disco Polo 2026, 19 czerwca o 18.30. Jak co roku zaskakujecie organizatorów i nas wszystkich, którzy to wydarzenie oglądają przez internet swoją frekwencją. Naprawdę mnóstwo ludzi pojawia się na amfiteatrze. No i zobaczycie też m.in. Łobuzy, Defis, Topki, Ecstasy, Woners, no i zespół Fox Folk. Przypominam, 19 czerwca, Kielecka Gala Disco Polo 2026, Amfiteatr Kadzielnia, początek o 18.30. Przypominam również, że zbliżają się kieleckie juwenalia. No i proszę bardzo, w tych dniach koncertowych 15 maja na Amfiteatrze Kadzielnia Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kazbałagane. Impreza startuje już o godzinie 18. A zaprasza na nią Politechnika Świętokrzyska. Juwenalia Kieleckie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się dzień później o godzinie 19.00 rozpoczynają się koncerty na Amfiteatrze Kadzielnia takich gwiazd jak zespół NA czy Golec u Orkiestra.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
3: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo. Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
7: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Obudź się z Radiem Rekord.
3: Tu program Obudź się w Radiu Rekord. Pomajówkowo powrót do pracy nie należy do rzeczy, których wypatrujemy. Mam historię o kobiecie, która pracę straciła i zamiast odpoczywać i korzystać z wolnego, postanowiła, że zemści się na pracodawcy, który najwyraźniej nie docenił tego, na co ją stać. A w tym przypadku stać ją było na to, żeby w nocy wrócić do winnicy, w której pracowała przez rok i poodkręcała zawory w stalowych zbiornikach z winem, doskonale wiedząc, gdzie i jak działać. Na podłogę wylało się około 60 tysięcy litrów wina i cała produkcja jednego z najbardziej cenionych roczników poszła
4: jak krew w piach.
3: Pomimo tego, że działała w kapturze, wszystko uchwyciły kamery. Czarno na białym widać, że jest winna rozlania wina. Uniewinnienia raczej nie będzie.
2: Obudź się z Radiem Rekord.

tym roku różne modele poniedziałków było, ale taki jak dzisiaj, to jeden z przyjemniejszych, milszych jest. Majowo przypominam, już czwarty dzień maja, chociaż poniedziałek, to ja na inny model bym go nie zmienił. Dobrego wam dnia życzę. Marcin Chorąży, kończymy pobudkę. Zapraszam was na 10 i wiadomości w Radiu Rekord i kolejne pobudzanie, ale to już jutro, od 6 rano. Cześć!

0: Na pasmo zaprosił sponsor. Salon 3D. Podłogi, drzwi, dywany, wykładziny, rolety i żaluzje. Ostrowiec Gnińskiego 57.
1: Reklama.
2: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs. 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
1: Po reklamie.
3: Minęła 10. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Przed mikrofonem Kamil Garstka, pora na najświeższe informacje z regionu. Punktualnie o godzinie 9 ruszył maraton maturalny. Ponad 200 tysięcy abiturientów w całym kraju mierzy się dzisiaj z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. To dopiero początek egzaminacyjnych zmagań. Harmonogram na najbliższe dni jest napięty. We wtorek rano obowiązkowa matematyka, a w środę języki obce. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. A między 7 a 30 maja szkoły przeprowadzą także egzaminy ustne. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do matury dzisiaj, CK przygotowała termin dodatkowy w czerwcu. Na poznanie wyników przyjdzie jednak trochę poczekać. Indywidualne rezultaty zostaną ogłoszone 8 lipca. A my wszystkim maturzystom życzymy połamania piór i trafienia w wymarzone tematy.
3: To są wiadomości Radia Rekord.
4: Policja ze Staszowa wyjaśnia okoliczności makabrycznego odkrycia w Połańcu. W minioną sobotę przypadkowa osoba natknęła się w zaroślach na ludzkie szczątki. Na miejscu odnaleziono kości, czaszkę oraz resztki odzieży, w tym charakterystyczne okulary. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że są to szczątki kobiety, które mogły leżeć w tym miejscu nawet od kilku lat. Obecnie policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość zmarłej kobiety. Kluczowe w tej sprawie będą badania DNA. Funkcjonariusze sprawdzają również bazę osób zaginionych z ostatnich lat, by dopasować odnalezione przedmioty do prowadzonych spraw. W majówkę ruszyła świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie na trasie Jędrzejów-Młotkowice.
5: Dzień dobry bardzo. Zapraszam bardzo do skorzystania z przejazdów kolejką wąskotorową z Jędrzejowa do miejscowości Młotkowice. Tak jak tutaj na placu jest ognisko, można sobie półtorej, dwie godziny tutaj pozwiedzać, popiknikować. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. Jędrzejów, Młotkowice. Wycieczki takie zbiorowe są w niedzielę. Odjeżdżamy 10.30, wracamy o godzinie 14.00, tak jak teraz właśnie odjeżdżamy. Zapraszam jeszcze raz wszystkich serdecznie.
4: Mówi Sylwester Fiuk, kierownik pociągu. To idealna okazja, aby wyruszyć w niezapomnianą podróż przez malownicze tereny Ponicia. Szczegóły dotyczące kursowania Ciuchci dostępne są na stronie facebookowej świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie. W 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała na własnym stadionie z Piastem Gliwice 1-1. Po meczu Jacek Zieliński nie ukrywał frustracji podyktowanej zwłaszcza sytuacją po meczu, gdy rzekomo jeden z zawodników miał zostać uderzony przez kibica.
6: Znowu punkt, znowu remis, który co będzie wart, ile będzie ważył, okaże się później, ale ta sytuacja zaczyna się gmatwać. Natomiast jedna rzecz, której nigdy nie powiem o swoim zespole, bo słyszałem głosy, że chłopaki nie walczą, że to jest bzdura totalna, bo tyle zdrowia, ile myśmy zostawili, to za to ich trzeba docenić. Oczywiście, piłkarsko różnie wychodzi. Jest lepiej, jest gorzej, natomiast nie można im zarzucić braku zaangażowania. A od tego się nakręca spirala nienawiści, która później się kończy tak, jak to się skończyło po meczu.
4: Jednak niedługo później informacja o pobiciu została oficjalnie zdementowana. Klub wydał komunikat, w którym jasno zaznaczył, że po zakończeniu meczu nietykalność cielesna żadnego z zawodników nie została naruszona. Z kolei Dawid Błanik, strzelec jednej bramki dla gospodarzy, nie ukrywał, że w drużynie panuje duży niedosyt.
7: Na pewno trzeba zaznaczyć, że Piast zagrał dobre spotkanie. My mieliśmy swoje okazje na pewno. Ofensywie zabrakło takiego spokoju w 16 przeciwnika, żeby strzelić tą bramkę na 1-0 czy na 2-1. Ciężko cokolwiek powiedzieć po spotkaniu, gdzie zakładaliśmy, że wyjdziemy i zdobędziemy 3 punkty. Ciężki moment, ogólnie nie ma co ukrywać. Nie potrafimy zdobyć 3 punktów.
4: Najbliższy mecz Kielczanie rozegrają w piątek, 8 maja o godzinie 18. Rozpocznie się ich wyjazdowa potyczka z Rakowem Częstochowa. A na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców miasta i gminy Szydłów. Wprowadzono tam zakaz wykorzystania wody pobieranych z sieci wodociągowych do innych celów niż socjalno-bytowe, czyli podlewania trawników, ogródków, upraw, napełniania basenów oraz innych działań wymagających dużego zużycia wody. Ma to związek ze znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, a celem jest uniknięcie przerw w dostawie wody. A teraz to wszystko. Zapraszam na sport i prognozy.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne.

0: Indywidualna dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. W 31. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Więcej o spotkaniu nasz redakcyjny kolega Kacper Strojwąs.
2: Korona dobrze weszła w spotkanie z Piastem Gliwice, jednak w tych pierwszych minutach Kielczanom brakowało skuteczności. Cały czas można było mieć wrażenie, że drużyną przeważającą jest ekipa Jacka Zielińskiego. Jednak to rywale jako pierwsi strzelili bramkę w tym spotkaniu. Na szczęście prowadzenie gości trwało tylko 3 minuty, ponieważ już w 56. minucie bramkę dla Korony zdobył Dawid Błanik. Kolejne minuty były nieco bardziej wyrównane. Gra toczyła się głównie w środku pola. Jak się wydawało, piłkę meczową w tym spotkaniu miała Korona Kielce. Antonin wygrał pojedynek z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jednak arbitr spotkania Patryk Gryckiewicz odgwizdał faul i przerwał tę akcję. Po meczu zarówno jeden trener Daniel Myśliwiec, jak i Jacek Zieliński zgodnie przyznawali, że podział punktów był zasłużony.
1: W tabeli na prowadzeniu Lech Poznań 55 punktów, Korona na pozycji 12 39 punktów. Kielczanie mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce w piątek 8 maja podopieczni Jacka Zielińskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W półfinałowym spotkaniu Orlen Superligi Piłki Ręcznej Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26. Najwięcej bramek dla podopiecznych Krzysztofa Lijewskiego zdobył Arkadiusz Moryto 6. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
2: Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Ostrowia szybko objęła prowadzenie, ale Kielczanie błyskawicznie odpowiedzieli i przez większą część pierwszej połowy oglądaliśmy grę bramka za bramkę. Gospodarze co prawda byli skuteczni, a Industria miała swoje problemy w ataku, jednak dobra postawa Adama Morawskiego w bramce pozwalała utrzymywać remis. Po zmianie stron Kielczanie zaczęli przejmować inicjatywę i mimo czerwonej kartki dla Arciego Karaleka, ich gra paradoksalnie się poprawiła. Szybko zbudowali kilka bramek przewagi dzięki trafieniom m.in. Olejniczaka, Moryty czy Makedy. Ostrowia miała z kolei coraz większe problemy w ofensywie, popełniała błędy i nie wykorzystywała swoich okazji, a Industria to wszystko wykorzystywała.
1: Rewanż odbędzie się w piątek 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20.30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie Tałanta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. W Betclic trzeciej lidze grupie czwartej ważne punkty zdobyli piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pod opieką trenera Łukasza Tarkowskiego pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2-1. Obydwie bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobył Mateusz Majewski. Dla Siarki trafił Paweł Mróz. Główni rywale ostrowieckiego klubu w walce o awans, to jest Awia Świdnik oraz Chełmianka Chełm, remisowali swoje spotkania. A w innych meczach trzeciej ligi Star Strachowice pokonał po bramkach Sławomira Dudy i Szymona Stanisławskiego Naprzód Jędrzejów 2-1. Bramkę dla Naprzodu zdobył Kacper Durda. Czarni Połaniec pokonali Świdniczankę Świdnik 4-1, a rezerwy Korony Kielce wygrały 3-2 z rezerwami Wisły Kraków. W tabeli prowadzi Awia Świdnik 64 punkty, na drugim miejscu KSZO 62 punkty, trzecia Chełmianka 59 punktów. Czwartą pozycję utrzymuje Star Strachowice 53 punkty, a na piąte miejsce awansowali Czarni Połaniec 47 punktów. Siódme miejsce należy do rezerw Korony Kielce, 13 jest Naprzód Jędrzejów, a na ostatnim 18 miejscu Sparta Kazimierza Wielka. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: To niewiarygodne. To niewiarygodne, a jednak dzieje się już na termometrach powyżej 22 stopni. No a dzisiaj Ostrowiec będzie rozgrzany do czerwoności i tam w tych strefach betonowych, gdzie jesteście najczęściej, czyli w centrum miasta, będzie dziś mega gorąco. Na termometrach w cieniu 26 stopni, także jak na rynek dzisiaj byście wyskoczyli, to lód za lodem. Oj, będą kolejki w lodziarniach, coś mi się wydaje. 26 stopni już dzisiaj pojawi się po godzinie 14. Piękne słoneczko przez calutki dzień, aż do godziny 20. 20 równiutkiej. No i na termometrach powyżej 15 stopni utrzymujemy się nawet do północy. Rano temperatura minimalna 12 stopni, więc można z oknem otwartym na full, na maksa chyba spać tej nocy. 20 stopni jutro ma już pojawić się po godzinie 9. I jak tutaj z tego co widzę, dla mieszkańców Ożarowa na jutro propozycja jest upalna, bo 28 stopni i znów piękne słońce i bez mocnych podmuchów wiatru. Dopiero wieczorem pojawi się trochę chmur.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
5: I wszystko gra w Radiu Rekord.
0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu. A ty ze

Ależ ten cymst nam tutaj wystartował z jakimś tańcem jeszcze. Gdzie, jakie tam tańce? Już poniedziałek jest. Po odpoczywaniu wracamy, no i działamy. Już 11 minut po godzinie 10. No dobra, dajmy mu zaśpiewać. Niech leci chłopak, zostańcie z nami. Znam.

0: Jak nie Cyms, to teraz jeszcze u Tripsa, też w kawałku o tańcu cały czas. No, psują nam w głowach te piosenki, psują. No i sami tę playlistę stworzyliśmy na poniedziałek. Sam chyba nie wierzę w to, co mówię, no ale jednak tak jest. 21 minut po godzinie 10. Jeszcze troszeczkę żyjemy wspomnieniami i te wspomnienia dzisiaj dają nam siłę, żeby przetrwać sobie ten poniedziałek. 4 maja, dzisiaj strażacy świętują, więc wszystkiego co najlepsze dla was, panowie, ale i też panie, bo oczywiście w szeregach są też kobiety.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
7: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
6: Serio, pomoże?
7: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
6: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
8: 572 705 992.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: Castorama!
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
22: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
23: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl.
1: Po reklamie.
24: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
25: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

dzisiaj za naszym radiowym oknem pewnie będzie rewia mody. Takiej już trochę letniej w zasadzie, ale będę obserwował, jak wy chodzicie ubrani, bo ja trochę dzisiaj zaszalałem w zasadzie, bo i krótka koszulka, i krótkie spodenki, do tego jeszcze takie siatkowane buciki. I przyznam szczerze, że w redakcji to popełniłem błąd, bo jest dość jeszcze chłodno. Ale wam życzę, żeby ten dzień był naprawdę gorący i żebyście jak najwięcej czasu spędzali dzisiaj na tym słoneczku, wykorzystali je jak najlepiej się da. No i oczywiście naszą najlepszą muzykę pod słońcem w Radiu Rekord. Zapraszam. A Promental już teraz, za chwilę Golden Life, tylko same przeboje na naszej antenie. 27 przed 11.

0: to niektórzy też twierdzą, że pasuje mieć dobrą i sprawdzoną prognozę pogody. No i my mamy rewelacyjną, ale ten gość, który tu siedzi za ławeczką, na ławeczce za oknem naszym redakcyjnym, chyba jej nie słuchał, bo kurtka, dżinsy, chyba mu zimno.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kimińskiego 63.
1: Radio Rekord.

Dawid Podsiadło. Oj, zacznie się zaraz koncertowy sezon. No i pewnie będziecie mogli połączenie takie zobaczyć na jakiejś scenie, na jakiejś festynie, na jakichś dniach miasta. No, u nas w województwie raczej nie, ale może gdzieś w Polsce, gdzie wystąpi Dawid Podsiadło, a na przykład po nim zespół Mik. No, słuchajcie, no Mik musi mieć jakiś fajny support, prawda?

0: Opatowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.
1: Uwaga kierowcy, krajną parcelę, trasa Górno-Bodzentyn, tam na miejscu potrącenia rowerzysty, możliwe utrudnienia w ruchu.

Pogoda nam zmieniła się na lepsze, ale najprawdopodobniej zmieni się jeszcze na gorsze. I to w tym tygodniu, ale o szczegółach proszę, nie zmuszajcie mnie, żebym ja coś musiał mówić. Dlatego w wiadomościach punktualnie o 11 za 5 minut wszystko tam zostanie wyjaśnione. Zostańcie razem z nami, to może być naprawdę ciekawe.

0: Państwa, matura z polskiego to pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, pokwietniowych, przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
2: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim. Takie. I tylko tyle.
3: Proszę Państwa, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
4: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
5: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
6: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
7: Czas na informacje z regionu. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Poniedziałek, 4 maja, to ważny dzień dla tysięcy uczniów w całej Polsce. Rozpoczęły się matury. O godzinie 9 maturzyści przystąpili do 1 egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta musi zdać 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. Obowiązkowy jest również 1 egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, choć chętni mogą wybrać nawet 5 dodatkowych przedmiotów. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. Egzaminy ustne odbędą się między 9 a 24 maja, a wyniki matury poznamy 8 lipca. 10 tysięcy złotych stracił 27-letni mieszkaniec powiatu ostrowieckiego, który padł ofiarą internetowych oszustów. Mężczyzna wystawił na sprzedaż telefon komórkowy w popularnej aplikacji. Zainteresowany kupnem skontaktował się z nim przez komunikator i przesłał link rzekomo służący do weryfikacji płatności. 27-latek kliknął w niego i podał dane do logowania w bankowości elektronicznej. Chwilę później skontaktował się z nim mężczyzna podający się za pracownika banku, informując o rzekomym włamaniu na konto. Nakłonił go do wykonania 2 przelewów na tak zwane konto techniczne. W efekcie pokrzywdzony stracił łącznie 10 tysięcy złotych. Policja ostrzega, sprzedając w internecie również można stać się ofiarą oszustów. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, nie klikanie w podejrzane linki i nie udostępnianie danych do kont bankowych ani kodów autoryzacji.

0: autoryzacyjnych osobom trzecim. 11 maja w Starostwie Powiatowym w Opatowie w godzinach od 9 do 14 odbędzie się akcja DKMS rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Zarejestrować może się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dawstwo szpiku to realna szansa na uratowanie życia.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: I czar prysł, mimo że jest pięknie za oknami, to my i tak jesteśmy świadomi, że ta pogoda przecież kiedyś w końcu się załamie. Jak słyszeliście zresztą w informacjach, ten dzień już jest nawet wyznaczony. Najprawdopodobniej w ogóle burze mają się u nas lokalnie pojawiać w województwie świętokrzyskim już koło środy, więc tu już, no niestety zaznaczamy, może być burzowo, ale... Nadal ciepło na termometrach do 24 stopni. Po kolei, dzisiaj 26 jako temperatura maksymalna, jutro 27. No i tak, dzisiaj piękne słońce, delikatny wiaterek, naprawdę nie wiejący jakoś strasznie mocno. Jutro już ten wiatr trochę mocniejszy, ma też pojawić się trochę więcej chmur, a koło środy, tak jak już wspomniałem, możliwe nawet, że pojawią się burze. W Ostrowcu wyładowanie atmosferyczne prognozuje się również na najbliższy czwartek, no ale i tak będzie ciepło, bo 23 stopnie. Dopiero chłodniej robi się w piątek, temperatura spada do 17 stopni w dzień, ale w nocy tak czy inaczej koło 11. Chłodniej będzie w sobotę rano, bo tylko 5.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody był Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: 4 maja, poniedziałek, już prawie 8 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Dominik. Witajcie, cześć wszystkim.
2: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.

Był wyciek? Co będzie na maturze 2026 z języka polskiego? Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i wszystko sprawdzamy, więc za chwilę więcej szczegółów. Zostańcie z nami.

0: Właśnie w tej chwili minęła 138 minuta. Nie, meczu, żadnego nie spotkania, co? Dajcie spokój. Chociaż to jednak jest jakieś tam spotkanie, bo jednak maturzyści dzisiaj walczą z językiem polskim. Kwadrans przed 11 na platformie X pojawiło się takie zdjęcie rzekomego tegorocznego arkusza maturalnego, no i też tematy wypracowań. Zresztą do każdego roku w trakcie egzaminów w sieci już pojawiają się rzekome zdjęcia tych arkuszy, pewniaki maturalne, no i też fałszywe tematy wypracowań. Słuchajcie, w nocy z niedzieli na poniedziałek w internecie zaczęła trendować taka fraza motyw miasta, najczęściej oczywiście w związku z lalką Bolesława Prusa. Z kolei po rozpoczęciu już egzaminu pojawiły się doniesienia o jednym z tematów wypracowania: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No, temat przyjazny, ale czy faktycznie taki się pojawił? No, na ten moment nie wiadomo jeszcze. Nie ma żadnych takich oficjalnych informacji o wycieku arkusza, więc trzeba poczekać, aż po prostu maturzyści wyciekną z sali, ale mają 240 minut na to, więc gdzieś koło tak 12 dopiero trzeba ich wypatrywać.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
7: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Giełda pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa, kobietę bądź mężczyznę, mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz księżeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290 509 844 290. Krawiec, szwacz, kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numerem pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885 111 022. 885 111 022.
0: W Wojciechowicach gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
0: Po reklamie.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605-462-939.
4: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: takie numery jak ten, to tak w sumie na pocieszenie dla maturzystów, którzy no polegli, nie dali rady, no i musieli wyjść jeszcze przed 12, bo no już nie było nic w głowie, co można byłoby przenieść na papier. No przykro mi, ale nadal trzymam kciuki za pozostałe.
1: Na Polski Przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

To bardzo ziemskie, że my ludzie potrzebujemy wskazówek konkretnych. Jak na przykład rozpocząć przygodę ze zdrowym odżywianiem. Nie wiem, od czego zacząć, proszę bardzo. Specjaliści już za chwilę pojawiają się w naszym studio, a dokładnie pani Ania z Impulsy, czyszewcy Dom Treningowo-Strowcu Świętokrzyskim, dietetyk, która wspólnie z Karoliną Kamińską, która poprowadzi tę rozmowę, podpowiedzą wam, jak dobrze wejść w wiosnę 2026. Czy ci, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, powinni teraz uważnie posłuchać tej rozmowy, dosłownie za 7 minut, punktualnie o godzinie 12 zaczynamy.

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy.
1: Reklama.
2: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
1: Po reklamie.
3: Minęła 12. Rozmowa Radia Rekord. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: tego poczucia gotowości do podjęcia jakiejś zmiany, do podjęcia zmiany zachowania, bo nie ma co ukrywać, że zmiana diety to są zmiany naszych zachowań, jakichś nawyków, przyzwyczajeń żywieniowych. Więc jeżeli wewnętrznie odczuwamy taką gotowość do tej zmiany, to myślę, że jak najbardziej jest to fajny okres, dlatego że zaczyna się pojawiać wiele takich świeżych produktów, świeże owoce, świeże warzywa, dzień jest dłuższy, więc wiele osób odczuwa więcej energii w tym okresie.
1: Chęci motywacji, tak, do działania.
0: Tak, dokładnie. W ogóle to, co widzimy za oknem, to całe przebudzenie. Niektórzy też wtedy odczuwają taką potrzebę zmiany, żeby coś nowego, świeżego wprowadzić do swojego życia. Więc jeżeli jesteśmy gotowi, to myślę, że to jest bardzo fajny okres do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Mhm.
1: A od czego najlepiej zacząć, jeśli ktoś właśnie chce poprawić swoje nawyki żywieniowe, a nie wie, jak to zrobić?
0: Myślę, że zawsze będę to podkreślała, że warto skonsultować się ze specjalistą. Tutaj też nie ukrywam i też zawsze staram się o tym mówić, że warto też sprawdzać, do kogo się udajemy na taką wizytę dietetyczną, dlatego że niestety gdzieś ten zawód dietetyka, on nie jest jeszcze uregulowany prawnie, więc generalnie no, wygląda to tak, że każdy może gdzieś być takim samozwańczym dietetykiem, dlatego warto zwracać uwagę na kwalifikacje osoby, do której się zgłaszamy. I myślę, że jeżeli czujemy taki chaos, nie jesteśmy pewni, jak zacząć, którą drogą iść, warto skorzystać z takiej wizyty u specjalisty, który gdzieś ustrukturyzuje nam tą ścieżkę zmiany.
1: Takim specjalistą jesteś między innymi ty, Aniu. I jak taka wizyta wygląda? Pierwsza wizyta, pierwsze spotkanie z osobą, która chce zmienić nawyki żywieniowe, zrzucić pewnie kilka kilogramów, a przede wszystkim być zdrowym.
0: Jeżeli chodzi o wizyty u mnie, to ja staram się pracować z pacjentami pod takim kątem psychodietetycznym, czyli część biologiczna odżywiania, czyli makroskładniki, kilokalorie, to jest tak jakby jeden element, ale drugim elementem bardzo ważnym jest to, co my budowaliśmy przez całe swoje życie, jakie nawyki, jakie zachowania żywieniowe, bo często rzucanie się od razu na jakieś jadłospisy oddziela, tak jakby traktuje człowieka trochę jak takiego robota, że my sobie rozpiszemy jadłospis i jesteśmy pewni, że my od jutra to wprowadzimy i będziemy tym lecieli cały czas. A to tak niestety nie jest, bo my mamy swoje pewne przyzwyczajenia żywieniowe, swoje nawyki i z jednej strony trzeba też trochę z tym się uporać, trochę się z tym pogodzić i znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym, co my chcemy wprowadzić, a tym, co my potrafimy na ten moment, jeśli chodzi o to żywienie i małymi krokami powoli wprowadzać takie zmiany dostosowane do swoich aktualnych możliwości.
1: U ciebie w gabinecie można dokonać pomiaru BMI, analizy składu ciała i czy to pomaga właśnie w doborze odpowiedniej diety?
0: Mhm. Jeżeli chodzi o taką analizę składu ciała, jest to fajny element tego, żeby sprawdzić, co w środku w nas siedzi. Ja to tak zawsze pacjentom mówię, ponieważ to badanie pozwala nam ukazać skład wewnętrzny ciała, taki jak tkanka tłuszczowa, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość tkanki mięśniowej, kostnej, wody, czyli mamy taki jakby punkt startu, który możemy sobie po pewnym czasie, załóżmy po 2-3 miesiącach, zmonitorować, jak nam ta zmiana idzie. Mhm. Taki analizator też bardziej już dokładnie może pokazać nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli fajnie gdzieś tam się nim wesprzeć przy wyliczaniu tego zapotrzebowania energetycznego naszego codziennego.
1: Wspomniałaś, Aniu, o tym, że przyroda budzi się do życia, że pojawiają się sezonowe owoce, warzywa. No właśnie, jakie warto wprowadzić do jadłospisu? I czy są jakieś produkty, które na przykład szczególnie wspierają regenerację i dodają energii po zimie, która była w tym roku dość sroga?
0: Tak, tutaj właśnie słusznie zauważyłaś. W ogóle ten okres po zimie to jest taki okres, gdzie wielu pacjentów, ja się też z tym spotykam, zresztą ja sama, odczuwam taką potrzebę rzeczywiście tych takich świeżych owoców. Gdzieś ten organizm, myślę, że podświadomie domaga się tych witamin, tych składników mineralnych i warto korzystać, nie ma jakichś szczególnych produktów. Myślę, że różnorodność jest bardzo ważna i jeśli chodzi o warzywa i owoce, to warto tutaj sobie wprowadzać wszystkie sezonowe owoce, warzywa i korzystać z tych dobrodziejstw, które nam przynosi wiosna i lato. I ładować się.
1: Szczególnie od rolników, którzy...
0: Dokładnie.
1: Którzy tak
0: ze sami... sprawdzonych źródeł. Tak. Tak jest, tak, dokładnie.
1: A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to jaką aktywność fizyczną właśnie osobom początkującym, które dopiero zaczynają, byś poleciła?
0: na pewno nie rzucałabym się na głęboką wodę. Tutaj jeżeli, zależy oczywiście kto co lubi, to jest ważne, żeby nie rzucać się na coś, co gdzieś usłyszymy, że będzie działało. To, co będzie działało, to będzie to, co my lubimy.

0: My. Czyli musimy znaleźć sobie aktywność fizyczną, która będzie nasza, będziemy ją z przyjemnością uprawiali, będziemy małymi krokami ją wprowadzali. To też nie chodzi o to, żeby się zażynać przysłowiowo, tylko nawet jakaś mała zmiana, jakieś dodatkowe 20 minut spaceru, to są początki, czyli ta cierpliwość i małymi krokami wprowadzanie jakiejś zmiany prowadzi nas do tego, że z czasem będzie tego coraz więcej, ale absolutnie nie rzucajmy się na głęboką wodę, na ciężkie treningi, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć, bo po prostu odpuścimy, będziemy zniechęceni.
1: I ta systematyczność tutaj też ma duże znaczenie, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Systematyczność, małe kroki i systematyczne. I taka dyscyplina. Często jest tak, że nawet u nas na siłowni spotykamy się z tym, że klubowicze, którzy zaczynają, mówią, że im się nie chce, że nie mają motywacji. Warto pamiętać o tym, że jednak ta motywacja to jest tylko uczucie. Ona raz będzie, raz jej nie będzie. A to, co nas gdzieś tam prowadzi, to jest ta dyscyplina. Czyli po prostu to, że zakładamy te buty i idziemy, nie wiem, na ten spacer, na rower, na siłownię. Po pewnym czasie uprawiania tego sportu przychodzi taki moment, że po prostu nam się zaczyna chcieć. Automatycznie gdzieś. To tak działa.
1: Jak wypadnie trening, czy to wyjście, to aż człowiek czuje, że, tak, że coś jest nie tak, że czegoś brakuje.
0: Tak, dokładnie, że czegoś brakuje. Dlatego cierpliwie na początku, wiadomo, że jak coś wprowadzamy nowego, nie będzie nam się jakoś tego super chciało. To jest też taki normalny odruch, że raczej nasz mózg dąży do tego, żeby jak najmniej energii tracić, niż żeby coś dodatkowego, nowego wprowadzać, co będzie dla niego trudne. Dlatego małymi krokami, tak żeby oswoić nasz mózg, nasze ciało, warto wprowadzać jakąś aktywność fizyczną.
1: I pewnie w pracy z pacjentami też, na przykład układając im diety, robisz wszystko, żeby to nie była chwilowa zmiana, ale jednak styl życia.
0: Tak, dokładnie. Ja tutaj staram się odchodzić od rozpisywania takich stricte jadłospisów, bo jadłospis jest gdzieś takim scenariuszem, ale on nie do końca zawsze się sprawdza. On się sprawdza do momentu, kiedy przestaje się sprawdzać. Czyli na przykład, kiedy odejdziemy, zjemy jakiś inny produkt. Najważniejsze jest to, żeby znać zasady, jakimi warto się kierować. Jadłospis jak najbardziej może być jakimś narzędziem takim na początku, na przykład wspomagającym, ale to, co ważne, nie można się go tak kurczowo trzymać, bo to bardziej przeszkadza niż pomaga nam w tej zmianie. Najważniejsza jest znajomość tych zasad zdrowego żywienia i dopasowanie ich do swojego życia.
1: I też nie wariować, jeżeli chodzi o pomiary później siebie, swojego ciała, tak? Czyli stawanie po tygodniu już na wadze albo mierzenie swojej tej tkanki tłuszczowej, no bo to jest proces.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej i to, co też zalecam swoim pacjentom, szczególnie osobom, które dodatkowo gdzieś prowadziły trening siłowy, tak jak to u nas się spotyka na siłowni, że warto też bardziej sugerować się ubraniami, lustrem, tym, co widzimy w lustrze, niż samą wagą, dlatego, że często jak wprowadzamy trening siłowy, dochodzi do takiej rekompozycji ciała, czyli wzrasta nam tkanka mięśniowa, która jest cięższa od tkanki tłuszczowej, tkanka tłuszczowa spada. I na wadze może tego nie być widać na cyferkach, bo zmieniły się komponenty naszego ciała, ale po ciele, w lustrze, po ubraniach to widać.
1: Kto chętniej i częściej korzysta z pomocy dietetyka? Panie, mężczyźni, młodzież, dzieci?
0: Powiem tak, u mnie myślę, że raczej ja przede wszystkim zajmuję się raczej dorosłymi osobami, wspomagam ich w redukcji masy ciała. Raczej jest pół na pół. Myślę, że i mężczyźni, i kobiety. Wcześniej rzeczywiście była taka tendencja, że więcej kobiet korzystało, a teraz bardzo mnie to cieszy, że panowie też otwierają się na tą pomoc dietetyka, że chcą gdzieś tam sobie pomóc.
1: I tak na zakończenie, jaką taką jedną prostą radę dałabyś osobom, które chcą tej wiosny zadbać o swoje zdrowie?
0: Wszystko z głową, zgodnie ze swoim jakimś taką intuicją, ze swoimi potrzebami i małe kroki. Nic na siłę, nie na głęboką wodę, tylko małe kroki dopasowane do swojego stylu życia.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Państwu przypominam, że moim gościem dziś była Anna Gorta-Czyżewska, dietetyk w Impuls Czyżewscy, dom treningu, który mieści się...
0: Osiedle Stawki 33, serdecznie zapraszamy.
1: Tam znajdziecie Anię oraz Mateusza, którzy prowadzą siłownię. Ania jest dietetykiem, tak jak wspomniałam, i konsultacji udziela wszystkim chętnym. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę, za wizytę i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
2: Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody jest Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
2: Zaskoczyć Was czymś przyjemnym, prawda? Przyjemne jest to w naszej prognozie pogody, że jak tak patrzę na te najbliższe 3 dni, to wygląda to po prostu rewelacyjnie. Od 24 do 27 stopni, no coś pięknego. O, idzie też pięknie ubrany maturzysta. Coś jakoś dziwną minę ma. Ale nie no, pora jest idealna w zasadzie, powinien sobie poradzić, tak? Na pewno sobie poradził. Nawet chyba to jeden z lepszych maturzystów, przynajmniej tak wyglądał, ubrany tak był przynajmniej, więc na pewno sobie poradził, rozwiązał po prostu zadanie maturalne nieco szybciej. Ale wracając do prognozy pogody, no to sytuacja wygląda następująco. Na termometrach dzisiaj do 26, do 27, jutro do 24 w środę, ale od środy mogą pojawiać się już wyładowania atmosferyczne niestety. A więc idąc na maturę z języka angielskiego, można liczyć, że burza przerwie ciszę na maturze. W czwartek też możliwe wyładowania i temperatura też spada. Najcieplejszy moment to 21 stopni. W piątek to już w ogóle ochłodzenie do 16 stopni, ale jeszcze rano w piątek ciepło, bo powyżej 10 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
0: Sponsorem pogody był Ośrodek Szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
0: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.

0: Matura to bardzo ważna sprawa, no i młodzież dzisiaj daje z siebie wszystko, wylewa siódme poty. My oczywiście sprawdzamy, dowiadujemy się, jak tam sytuacja na froncie, że tak powiem. No i wysłaliśmy Marka, za momencik posłuchacie, jak ciężko było na egzaminie maturalnym, pierwszy dzień, język polski, co było tematem. Wszystko już za chwilę na naszej antenie, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
3: 572-705-992.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
5: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Koło gospodyń wie najlepiej.
2: Kurtek Helena z zespołu Bolechowiczanie w gminie Nowiny, powiat Kielce. Podam przepis na sernik z ciastem kakaowym. Kilogram sera, 8 jajek, 2 budynie śmietankowe, 1,5 szklanki cukru, 1,5 szklanki śmietany kremówki, cukier waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia, dwie małe paczki. Mogą być biszkopty, ale ja to zamiast biszkoptów to robię właśnie ciasto kakaowe. Ser przekręcamy przez maszynkę i następnie ubijamy go z żółtkami, a białka ubijamy z cukrem na sztywną masę. Następnie miksujemy śmietanę też na sztywno i wszystkie składniki razem mieszamy. Dodajemy do tego 2 budynie i łyżeczkę proszku do pieczenia. To wszystko wykładam na ciasto, które robię jako ciasto kruche. Do tego kruchego ciasta dodaję 2 łyżki kakao, żeby ono miało swój kolor. I tak samo wykładam to na to ciasto kakaowe i wierzch tego sernika też ścieram ciasto przez tarkę. Kurtek Helena, zespół Bolechowiczanie. Do widzenia Państwu, życzę smacznego.
1: Koło gospodyń wie najlepiej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Po reklamie. Mnie.
18: Matury. Dzisiaj język polski. Mam nadzieję, że udało się nastukać jak najwięcej punktów, procenty wyżej, bliżej stówki niż bliżej 50 albo i nawet 30. Dajcie spokój. Bliżej stówki i tak trzymamy. Wysłaliśmy Marka w teren, aby dowiedział się, jak sytuacja właśnie na froncie. Jak młodzież sobie poradziła.
19: Pozytywnie nastawiona. Myślę, że mi dobrze poszło i dużo łatwiejsze niż próbne, więc próbne w ogóle nie kierujcie się tym.
20: Próbne zawsze są trudniejsze. A jak jutro? Jak to będzie wyglądało?
19: No ja w sumie najbardziej polskim się stresowałam i jeszcze rozszerzenie z włosu mnie stresuje. Matwa myślę, że pójdzie dobrze i angielski tym bardziej.
18: To my też trzymamy kciuki i mamy wielką nadzieję, że większość tegorocznych maturzystów jest zadowolona z wyniku i nie będą teraz szukać ofert pracy w Holandii na truskawkach.
21: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
22: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Coraz bliżej 13 i najświeższych informacji. Informacji z kraju, ze świata, może i też coś będzie o pogodzie, bo ma się załamać, kto wie. Dlatego wy bądźcie świadkami tych najświeższych wiadomości. Punktualnie o 13 serdecznie was zapraszamy. Warto być na bieżąco z tematami, które są ważne, istotne każdego jednego dnia. No i my tak właśnie co godzinę odświeżamy wam je na antenie Radia Rekord. Po 13 już teraz mogę obiecać i podpisać się obiema rękoma pod tym wszystkim, że będę miał dla was konkurs. No i kto chciałby wybrać się na występ kabaretu Smile do Starachowic już w przyszły weekend, proszę bardzo, bądźcie razem z nami. Takie szanse na wygrania takich zaproszeń tylko u nas.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Na pasmo zaprasza sponsor Castorama Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13.
1: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
2: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i do

0: samym premierem. To będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
1: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
1: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
1: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
3: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
1: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
4: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
5: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Od dziś, 4 maja, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane będą w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszy PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. Od 10 do 12 lipca Ostrowiec Świętokrzyski znów wypełni się mocnymi brzmieniami podczas 19 festiwalu imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień. Wydarzenie od lat przyciąga fanów bluesa i rocka, ale przede wszystkim otwiera drzwi młodym wykonawcom, którzy chcą zaistnieć na scenie. Trwa nabór do konkursu muzycznego zaplanowanego na 11 i 12 lipca. To szansa, by wystąpić przed publicznością, zdobyć cenne doświadczenie i pokazać swoją twórczość szerszemu gronu. Jeśli grasz, śpiewasz lub tworzysz własną muzykę, nie czekaj, zgłoś się i stań się częścią festiwalu. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4: Radio Rekord FM.
5: A już w tym tygodniu od 8 do 10 maja na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Prognoza pogody, nawet dla maturzystów, bo już dawno skończyli swój egzamin, już czas minął niestety po 13.

0: 17. Wszystko co dobre szybko się kończy. Nie no, żartuję, akurat to nie pasuje tutaj. W ogóle kompletnie pewnie stres i tak dalej, więc to nie było wasze ulubione miejsce. Natomiast waszym ulubionym miejscem dzisiaj będzie pewnie jakieś jeziorko, może jakiś spacerek, coś. No, przydałoby się przy tej temperaturze, przy tych warunkach pogodowych pospacerować i odpocząć. No i odświeżyć umysł przed królową nauk, bo jutro matematyka. Dzisiaj idealna pogoda, przez cały dzień piękne słoneczko, a na termometrach powyżej 20 stopni nawet do godziny 20. Nocą temperatura spadnie do 10 kresek. Bardzo możliwe, że dość sporo słońca będzie nam towarzyszyło jutro. Także jutro oczywiście ciepło, a nawet gorąco. Na termometrach od 26 do nawet 27 stopni. Jutro z takich minusów to w zasadzie wiatr w porywach do 45 km na godzinę w centrum Świętokrzyskiego. Natomiast chmury mogą już pojawiać się w nieco większych ilościach w nocy z wtorku na środę. No i w środę cieplutko z rana 13 stopni, a w dzień nawet powyżej 25.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
3: I wszystko gra w Radiu Rekord.
1: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
0: Tytuł pierwszej piosenki na rozpoczęcie godziny 13 w programie I Wszystko Gra za chwilę zostanie wyśpiewany, więc tym głowę sobie nie zajmujemy. Na zegarach 8 minut po 13 tu Dominik. Witam was serdecznie.

0: tegorocznymi maturzystami na ulicach Kielc pod Liceum Piłsudskiego rozmawia nasz wysłannik Marek Morus. Oddajemy głos młodzieży, bo pewnie nasi słuchacze są ciekawi, jak im poszło, no i jaki temat był na rozprawce.
1: Pierwsza część uważam, że była łatwa, natomiast druga trochę pokonała. Myślę, że zdane. Wypracowania, łatwe tematy. Fajne, przyjemne. Ja pisałam drugi temat, czyli kiedy człowiek powinien brać pod uwagę zdanie i coś takiego.
2: Z matematyki może być różnie, ale raczej jestem też przygotowany i raczej damy radę. Angielski na spokojnie. Rozszerzona matematyka to będzie bardzo ciężkie, ale damy radę. Geografia i angielski też myślę, że na spokojnie i uda nam się to.
0: No pewnie, że się uda, bo jak nie my, to znaczy nie wy, to kto?
3: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Malpol przy ulicy Kilińskiego 57 zaprasza do udziału w wielkim konkursie. Wystarczy zrobić przegląd pojazdu i odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zgarnąć nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Dodatkowo co miesiąc 1000 złotych, co tydzień 250 złotych, a każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną. Konkurs trwa od 1 grudnia 2025 do 30 listopada 2026. Regulamin konkursu dostępny na stacji OSKP Malpol, Ostrowiec Kilińskiego 57. Zapraszamy, zrób przegląd i wygraj 10 tysięcy.
10: Po reklamie.
9: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
11: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

Zapominamy już o maturach. Czas trochę się pośmiać, moi drodzy, bo mamy dla was zaproszenia na występ kabaretu Smile. Proszę bardzo, w Ostrowcu Świętokrzyskim. No niestety teraz zrobiło się pewnie smutno, bo nie zagrają w Ostrowcu w Kielcach. Pewnie zrobiło się teraz smutno, bo nie wystąpią w Kielcach. Pewnie gdzieś tam w okolicach Buzka też robi się w tym momencie smutno, bo tam też nie wystąpią. Ale możecie wybrać się z osobą towarzyszącą do Starachowic już 9 maja na występ kabaretu Smile. Zapraszamy was bardzo serdecznie, no i zapraszamy do konkursu w imieniu sponsora, czyli agencji Eskander. Serdecznie zapraszam. Dzwońcie, jeśli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie. 41 260 59 59. Kto zainteresowany, to już za momencik dosłownie będzie szansa wygrać to zaproszonko dla siebie i osoby towarzyszącej.

0: No to dzwońcie, moi drodzy, jeśli chcecie zgarnąć podwójne zaproszenie na występ kabaretu Smile w Starachowicach w Parku Kultury 9 maja, godzina 17. Kto ma wtedy trochę wolnego czasu, to powinien pojawić się na naszej antenie już za momencik, czyli dzwonicie pod nasz numer telefonu 41 260 59 59. Pada pytanie konkursowe, wy na nie odpowiadacie oczywiście prawidłowo, jak żeby było inaczej, no i zgarniacie podwójne zaproszenie. Niby prosta sprawa, a jednak gdzieś tam stres może się pojawić, tak? Spokojnie, na stres akurat mamy kilka sposobów, sprawdzonych nawet w zasadzie. Pamiętajcie, żebyście byli osobami, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy nic u nas nie wygrywali. No dobrze, odbieramy telefon. Dzień dobry, kto razem z nami? Cześć! Halo, halo! Dzień dobry! Ktoś nam się rozłączył w ostatniej chwili, w ostatnim momencie. No dobra, to kolejny telefon, szansa dla kogoś innego. Dzień dobry, witam serdecznie w Radiu Rekord. Kto z nami? Cześć!
1: Cześć, nazywam się Dawid. Chciałbym serdać wejściówki na ten kabaret Smile.
0: Dobra, Dawid, skąd dzwonisz w takim razie taki chętny, co?
1: Ostrowca, Świętokrzyskiego.
0: Dobra, dobra, okej. Okay. Kogoś już masz z tyłu głowy, kogo byś chciał zabrać ze sobą?
1: No oczywiście, że tak.
0: No dobra, to spróbuj w takim razie podjąć to wyzwanie, spróbujmy odpowiedzieć na nasze pytanie. W kabarecie Smile mamy 3 głównych artystów, no i ty musisz nam podać ich imiona, a więc podpowiedź A to będzie Andrzej Michał Paweł, B Andrzej Michał Gabryś, Andrzej Michał Patryk jako C i dodatkowo jako D Andrzej Michał czy Sebastian. Zmienia się tylko ostatnie. A, B bądź C.
1: B.
0: D, tak?
1: B jak Barbara.
0: A, B jak Barbara. No i tu mogę cię niestety, ale w tym momencie tylko zmartwić. Niestety, ale to Andrzej, Michał i Paweł. Na przyszłość, panowie i panie słuchający Radia Rekord, zapamiętajcie, bo będziecie mogli ich zobaczyć na żywo dzięki naszym zaproszeniom, ale te zaproszenia, no niestety w tym momencie przechodzą do puli nagród w kolejnym konkursie.
2: Rodzime granie.
0: Kamasutra. No i Rodrigo jeszcze się pojawia. Poczuj bicie serca. 12:30.

0: Wchodzimy granie.
1: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Aktualnie na mieście możecie spotkać sporą ilość młodych ludzi, którzy są pięknie dziś galowo ubrani, przygotowani na egzamin maturalny, no ale ten egzamin już za nimi, bo po 13 czas się skończył niestety. Więc postanowiliśmy ich trochę podpytać, jak im poszło i tak dalej. Szczegóły ma dla was Marek, z którym w tym momencie się łączymy. Halo, halo. Mareczku, oddajemy ci głos. Jesteś już na żywo z nami.
1: Proszę mi powiedzieć, jak tam matura i jak wasze odczucia?
2: Było chyba okej.
3: Okay. Temat do rozprawki był fajny.
2: Temat był fajny, była praca, także tak w miarę proste i logiczne. Na logikę.
1: Aha, a co pisałeś?
2: Ja pisałam o lalce i o dżumie.
3: A ja pisałam też o lalce i o skąpcu.
4: Polski mógł być lepiej, prawie nie zostałam dopuszczona do matury, ponieważ była mi słabo ogólnie. Ale koniec końców, no spoko. Olu?
5: Tematy na rozprawkę bardzo słabe.
4: Tematy się nie popisało, CKE absolutnie... Nie, to nie, tak nie wolno mówić.
1: Może być, oczywiście.
4: No to mogło być lepiej tematy, ale no też mogło być gorzej, tak uważam.
1: A co myślicie o następnym? Co w ogóle zdajecie jeszcze dodatkowo?
4: Polski, angielski i angielski rozszerzony. A Ola jeszcze polski.
5: Polski, geografia i angielski rozszerzony. Wow.
4: Uważam, że polski najciężej, w sensie najbardziej stresująco. Teraz już z górki.
1: A matematyka, jak myślicie, jak wam pójdzie?
4: No matematycznie też my nie jesteśmy absolutnie, ale tam mamy karty wzorów, to może będzie lepiej.
0: Mi się wydaje, że grunt to pozytywne nastawienie. No i tak, jak słyszycie, oni też podchodzą. Oby tylko przez takie podejście nie musieli podchodzić do poprawki.
6: I wszystko gra z Radiem Rekord.

0: Lipniku gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Z tego co widzę, to mój kolega Kamil Garska przygotowuje się, oj, to naprawdę porządnie przygotowuje się do naszego serwisu punktualnie o godzinie 14. Dosłownie za 5 minut na naszej antenie, między innymi o tym, że słuchajcie, w maju będzie szansa odwiedzić wiele miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego, wiele atrakcji, gdzie normalnie trzeba było sobie kupić bilecik i tak dalej. Ale jest projekcik, który pozwoli wam zwiedzać te miejsca bezpłatnie. Szczegóły już za chwilę. Zostańcie blisko.

0: FM.
1: I wszystko gra. Na pasmo zaprosił sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Wypożyczalnia sprzętu Castorent do remontu domu, mieszkania, ogrodu i tarasu.
0: Minęła 14. Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. Warsztaty, pikniki, wydarzenia sportowe, spotkania kulturalne i możliwość bezpłatnego zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych. Tak będzie wyglądał funduszowy maj w województwie świętokrzyskim. Marszałek województwa Renata Janik podkreślała znaczenie nadchodzącego miesiąca.
3: Miesiąc maj jest nazwany funduszowym majem świętokrzyskim i tutaj mamy do zaoferowania naszym mieszkańcom i nie tylko szereg atrakcji, do których chcemy serdecznie zaprosić. I mamy ofertę oczywiście przygotowaną do wszystkich mieszkańców naszego województwa. Bez względu na wiek.
2: Jednym z głównych punktów programu będą warsztaty w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Dyrektor placówki Aleksandra Stachniak zapowiadała.
4: Przygotowaliśmy dla wszystkich tych, którzy przybędą do bajkowego Pacanowa, liczne atrakcje. Przede wszystkim zaprosiliśmy

0: Filmu. Zapraszamy na maraton filmowy. Pokażemy dwa filmy, pierwszą i drugą część Władcy Pierścieni. Oprócz filmów przygotujemy bardzo ciekawą strefę relaksu dla młodzieży, żeby ten czas spędzony w WDK-u był takim czasem relaksu, czasem odpoczynku.
1: Mówiła dyrektor Magdalena Fogiel-Litwinek. W celu zapoznania się z pełną ofertą Funduszowego Maja w Świętokrzyskim zachęcamy do odwiedzania naszego portalu. Przenoszące groźne choroby kleszcze ze względu na łagodne zimy są aktywne cały rok. Przenoszą boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Są groźne również dla zwierząt.
2: Najwięcej pacjentów do lekarza POZ z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki zgłasza się od kwietnia do października. W ubiegłym roku było niemal 2900 takich osób, a 550 z nich trafiło do lekarza pierwszego kontaktu w lipcu.
1: Mówi rzeczniczka NFZ w Kielcach Agnieszka Białas-Sitarska. Szacuje się, że około 30% tych pasożytów jest nosicielami krętka boreli, czyli bakterii odpowiedzialnej za boreliozę, a co szósty może nas zakazić kleszczowym zapaleniem mózgu. Nie znaczy to, że mamy rezygnować z przebywania na świeżym powietrzu, tylko zapobiegać i stosować profilaktykę. 11 maja mija czas składania projektów w kieleckim budżecie obywatelskim. Dlatego miasto zachęca, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo system zgłoszeń na stronie bo.kielce.eu zostanie zamknięty punktualnie w poniedziałek o północy. To jedyna szansa w roku, by bezpośrednio wskazać, gdzie ma powstać nowy plac zabaw, oświetlenie czy skwer. Możecie zgłaszać projekty duże, ogólnomiejskie oraz te lokalne, rejonowe. A teraz to wszystko.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
5: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. W 31. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Więcej o spotkaniu nasz redakcyjny kolega Kacper Strojwąs.
6: Korona dobrze weszła w spotkanie z Piastem Gliwice, jednak w tych pierwszych minutach Kielczanom brakowało skuteczności. Cały czas można było mieć wrażenie, że drużyną przeważającą jest ekipa Jacka Zielińskiego. Jednak to rywale jako pierwsi strzelili bramkę w tym spotkaniu. Na szczęście prowadzenie gości trwało tylko 3 minuty, ponieważ już w 56. minucie bramkę dla Korony zdobył Dawid Błanik. Kolejne minuty były nieco bardziej wyrównane. Gra toczyła się głównie w środku pola. Jak się wydawało, piłkę meczową w tym spotkaniu miała Korona Kielce. Antonin wygrał pojedynek z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jednak arbitr spotkania Patryk Gryckiewicz odgwizdał faul i przerwał tę akcję. Po meczu zarówno jeden trener Daniel Myśliwiec, jak i Jacek Zieliński zgodnie przyznawali, że podział punktów był zasłużony.
5: W tabeli na prowadzeniu Lech Poznań 55 punktów, Korona na pozycji 12 39 punktów. Kielczanie mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce w piątek 8 maja podopieczni Jacka Zielińskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W półfinałowym spotkaniu Orlen Superligi Piłki Ręcznej Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26. Najwięcej bramek dla podopiecznych Krzysztofa Lijewskiego zdobył Arkadiusz Moryto 6. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
6: Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Ostrowia szybko objęła prowadzenie, ale Kielczanie błyskawicznie odpowiedzieli i przez większą część pierwszej połowy oglądaliśmy grę bramka za bramkę. Gospodarze co prawda byli skuteczni, a Industria miała swoje problemy w ataku, jednak dobra postawa Adama Morawskiego w bramce pozwalała utrzymywać remis. Po zmianie stron Kielczanie zaczęli przejmować inicjatywę i mimo czerwonej kartki dla Arciego Karaleka, ich gra paradoksalnie się poprawiła. Szybko zbudowali kilka bramek przewagi dzięki trafieniom m.in. Olejniczaka, Moryty czy Makedy. Ostrowia miała z kolei coraz większe problemy w ofensywie, popełniała błędy i nie wykorzystywała swoich okazji, a Industria to wszystko wykorzystywała.
5: Rewanż odbędzie się w piątek 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20.30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie Tałanta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. W Betclic trzeciej lidze grupie czwartej ważne punkty zdobyli piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pod opieką trenera Łukasza Tarkowskiego pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2-1. Obydwie bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobył Mateusz Majewski. Dla Siarki trafił Paweł Mróz. Główni rywale ostrowieckiego klubu w walce o awans, to jest Awia Świdnik oraz Chełmianka Chełm, remisowali swoje spotkania. a w innych meczach trzeciej ligi Star Strachowice pokonał po bramkach Sławomira Dudy i Szymona Stanisławskiego Naprzód Jędrzejów 2-1.

0: Bramkę dla naprzodu zdobył Kacper Durda, czarni połaniec pokonali Świdniczankę Świdnik 4-1, a rezerwy Korony Kielce wygrały 3-2 z rezerwami Wisły Kraków. W tabeli prowadzi Awia Świdnik 64 punkty, na drugim miejscu Krzo 62 punkty, trzecia Chełmianka 59 punktów. Czwartą pozycję utrzymuje Star Strachowice 53 punkty, a na piąte miejsce awansowali czarni połaniec 47 punktów. Siódme miejsce należy do rezerw Korony Kielce, 13 jest Naprzód Jędrzejów, a na ostatnim 18 miejscu Sparta Kazimierza Wielka. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Za kilkanaście minut na naszej antenie najświeższe informacje dla zmotoryzowanych. Sprawdzimy też między innymi, jakie będą jutro ceny paliw, żebyście wiedzieli, czy dzisiaj lepiej zatankować, czy lepiej wstrzymać na przykład do jutra, tak? Natomiast już teraz czas na prognozę pogody dla Ostrowca. No i tak, w niej utrzymuje nam się takie zapewnienie od synoptyków, że dzisiaj zobaczymy 26 stopni. Najprawdopodobniej za godzinkę. Aktualnie mamy 25. No i jest pięknie słoneczny i też tak będzie do końca dnia. Do samej 20. Do równiutkiej 20. Nocą temperatura spada do 14 stopni, rano minimalnie 12. Jutro znów ciepło, a nawet gorąco, bo 27 stopni. Podchodzimy, słuchajcie, 5 maja do bariery 30 stopni. No coś niewiarygodnego. Chmury jakieś tam mają się pojawić, ale raczej mocnym popołudniem, bądź nawet w nocy z wtorku na środę. Ta noc w sumie też będzie zimna. Ciepła, 13-12 stopni. A z rana już w środę ciepło, około 9, na tyle, że zobaczymy 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Co za dzień. Rekord. Rodzime radio.
5: Poniedziałek, 4 maja, to taki dzień, kiedy nawet najbardziej odporni z nas potrzebują odrobiny pozaziemskiego wsparcia, żeby wejść w ten nowy tydzień po majówce z odpowiednią energią. Dlaczego mówię o pozaziemskim wsparciu? Dlatego, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Także pozostaniemy po jasnej, a nie ciemnej stronie mocy. Czyli w dobrych humorach. Szymon Jaworski, zapraszam.

Przeczytałem ostatnio, że statystyczny Polak podczas majówki zjada tyle kiełbasy, że można by nią opasać równik 2 razy. No ale jeżeli wasz jedyny ruch w weekend polegał na marszu do lodówki i z powrotem do ogrodu, to mam złe wiadomości. Może być wam trudno opasać się paskiem do spodni. Ale spokojnie, pogoda dopisuje, szybko to zrzucimy.

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Kierowcy, wiem, że czekacie na tę informację z wielką niecierpliwością, dlatego już teraz przychodzę wam z pomocą. Sprawdźmy, czy jutro warto pojawić się na stacji, czy jednak lepiej sobie załatwić ten temat dzisiaj. Dlaczego? No bo raz paliwo drożeje, raz tanieje. Z tego co widzę, no już mamy oficjalny komunikat z ministerstwa, że niestety, ale jutro benzyna będzie droższa. Od wtorku, 5 maja, wzrosną maksymalne ceny paliw. No i proszę bardzo, za litr benzyny 95 zapłacimy w maksie 6,49. Benzyna 98, 6,99. No istnieje amerykańskie ceny. Cena oleju napędowego pozostanie na poziomie 7,31. I tak właśnie wygląda to wszystko na ten moment, jeśli chodzi o najbliższy wtorek 5 maja.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika B70 dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77 rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Boners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
11: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: W Bałtowie gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Możemy teraz przeżywać coś, co nazywa się takim syndromem pomajówkowym. Najgorszych jest pierwszych 5 dni, a potem już będzie z górki. Trudno może być nam wrócić do takiego normalnego trybu funkcjonowania teraz. No i możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? Why? Od Shawna Mendesa już teraz na antenie Radio Rekord, a zaraz po tym giełda pracy, no bo trzeba do realności wrócić.
2: But I went on, chose myself instead.

0: Ogłoszenia pracy.
1: Zapraszam na przegląd ofert pracy z Ostrowca i okolic. Firma, która poszukuje aktualnie pracowników do budowy dróg i mostów, poszukuje pracowników na stanowiska. Operator koparki, pracownik ogólnobudowlany, cieśla, zbrojarz oraz kierowca z kategorią C. Mile widziani mężczyźni oraz kobiety. Praca na terenie województwa świętokrzyskiego lub w delegacji. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, posiłki regeneracyjne, a także dowóz na miejsce budowy. Swoje CV można po pierwsze przesłać na adres mailowy biuro@saltor.pl. biuro@saltor.pl. Można również kontaktować się z pracodawcą pod numerem telefonu 515 512 190 515 512 190 lub pod drugim numerem 698 991 670 698 991 670. Elektryk znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowieckim. Wymagane wykształcenie zasadnicze, branżowe, a także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Szczegóły pod numerem telefonu 782 444 442. Szkoła muzyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje nauczyciela gry na saksofonie. Wymagane wykształcenie wyższe, kwalifikacje do nauczania przedmiotu, umiejętność obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, dziennika elektronicznego, komunikatywność, wysoka kultura osobista, a także dobra organizacja pracy. Jeśli posiadacie wszystkie te umiejętności i cechy, dzwońcie pod numer telefonu 41 262 09 10 41 kierunkowy 262 09 10. Restauracja w Ostrowcu Świętokrzyskim poszukuje technika hotelarstwa, kobietę bądź mężczyznę, mile widziane doświadczenie zawodowe. Szczegóły pod numerem telefonu 693 656 244. Kucharz, kucharka znajdzie zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły pod numerem telefonu 530 215 808. 530 215 808. Pracownik gospodarczy znajdzie zatrudnienie w Bałtowie. Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz mile widziane na ciągnik rolniczy. Wymagana również chęć do pracy i dyspozycyjność. Szczegóły uzyskacie dzwoniąc pod numer telefonu 504 230 271 504 230 271. Startowacz surowców wtórnych. Wymagana sprawność fizyczna. Jeśli taką posiadacie, to dzwońcie pod numer telefonu 509 844 290 509 844 290. Krawiec, szwacz, kobieta bądź mężczyzna z doświadczeniem zawodowym znajdą zatrudnienie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 513 627 313. 513 627 313. Sprzedawca obwoźny z wykształceniem średnim, z prawem jazdy kategorii B, umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Szczegóły pod numerem telefonu 41 265 31 61. 41 kierunkowy 265 31 61. Kierowca, mechanik, kobieta bądź mężczyzna z prawem jazdy kategorii C plus E z doświadczeniem zawodowym w transporcie międzynarodowym. Szczegóły pod numerem telefonu 41 273 25 23. Kierunkowy 41 273 25 23. Spawacz z wykształceniem zawodowym, ze znajomością rysunku technicznego, a także uprawnieniami do spawania metodą MAK znajdzie zatrudnienie. A jeśli jesteście zainteresowani, to dzwońcie pod numer telefonu 885 111 022. 885 111 022. Monter konstrukcji stalowych z wykształceniem zawodowym, znajomością rysunku technicznego znajdzie zatrudnienie także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły pod numerem 885-111-022. 885-111-022.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Taxi Trójka. Jedź bez stresu. Zamów kurs 515-906-666. Poproś kierowcę o kartę stałego klienta i łap rabaty. Taxi Trójka. 515-906-666.
3: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze, unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChecoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
4: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
5: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców ZygZag. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Radio Rekord Święty.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Płyniemy sobie teraz na takiej pomajówkowej fali jeszcze dzisiaj. Musimy się wdrążyć z powrotem w ten rytm tygodnia. Rytmy dzisiaj weekendowe jeszcze. I Can Lose My Heart Tonight, CC Catch. Tego słuchałem na grillu w sobotę. O pełnej godzinie już za chwilę w Radio Rekord wiadomości.

0: 15. Wiadomości Radia Rekord.
1: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej

0: często narażające własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
1: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
2: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
3: Dzień dobry, Emilia Sitarska. Zapraszam na skrót informacji z Ostrowca Świętokrzyskiego.
2: Radio Rekord FM.
3: W sobotni poranek w miejscowości Wlonice w gminie Ożarów policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Opatowskiej Komendy Policji zatrzymali do kontroli 53-latka poruszającego się rowerem. Sposób jazdy mężczyzny wzbudził ich podejrzenia, dlatego przeprowadzono badanie trzeźwości, które wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i przekazali go pod opiekę bliskich. Za popełnione wykroczenie 53-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane będą w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszy PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. Od 8 do 10 maja na rynku miasta odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych, w tym spotkania z bajkowymi postaciami i czekoladowymi bohaterami. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
2: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
4: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
6: Nadal 25 stopni na naszych termometrach. Nocą nadal przyjemnie. Zaraz po zachodzie słońca, po godzinie 20, utrzymuje się nadal 20 stopni. Spadek poniżej 15, kresek dopiero po północy. 10 jako minimalna wartość pojawia się jutro z rana. No i też z rana oczywiście piękne słońce. 4 minuty po 5 zaczyna się rozwidniać. To znaczy nawet pół godziny wcześniej, ale już słońce wzejdzie. 4 minuty po godzinie 5. 26 stopni jutro to maksymalna temperatura. Mają też pojawić się przyjemne dość, bym powiedział, przy tej temperaturze porywy wiatru od 30 do nawet 40 km na godzinę. Jutro już może pojawić się po południu trochę więcej chmur, ale nadal przyjemnie i pięknie. Nocą mogą pojawić się z wtorku na środę i w środę z rana przelotne opady deszczu. W ogóle w środę też mówi się, że po południu może zagrzmieć, więc wcale bym się nie zdziwił. Opuszczamy teraz mapę Ostrowca i lecimy sobie do Opatowa. Na termometrach w tej chwili 26 kresek. Odczuwana temperatura w sumie identyczna. Wiatr słaby, południowo-zachodni, no i ciśnienie 1013 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.

0: Do pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
2: Co za dzień?
3: Rekord. Rodzime radio.
4: Mówią, że czasami największym sukcesem dnia jest znalezienie dychy w kieszeni starych spodni albo trafienie na niezakorkowaną ulicę. To życzę właśnie Wam dzisiaj takich małych cudów, a jeżeli nic się z tego nie wydarzy, to zawsze macie nas i tę piosenkę, którą właśnie teraz zagramy na rozpoczęcie tej godziny w Radiu Rekord. Velvet Rag Down to Electric Avenue. Jeszcze w takim klimacie weekendowym, imprezowym zostajemy.

Pierwsze koty za płoty i ten pierwszy stres już minął. Oczywiście mówię o maturach z języka polskiego, które dzisiaj napisali tegoroczni maturzyści. Tematy były dwa. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Jutro z kolei o 9:00 odbędzie się matura z matematyki na poziomie podstawowym, a o 14:00 z języka kaszubskiego, łemkowskiego i łacińskiego oraz kultury antycznej. No, trzymam kciuki za wszystkich, dajcie znać, jak wam poszło.

0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22.
2: Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
3: Witam bardzo serdecznie zmotoryzowanych, no i zapraszam na informacje, w których to dzisiaj dowiecie się, że nieco częściej musimy zerkać na swoje opony. Słuchajcie, bieżnik potrafi nawet po roku czasu zostać zużyty w przypadku nowych opon. Tak było na przykład w moim komplecie opon. Natomiast bieżnik to jest jedno, a druga sprawa to musicie zerkać, jak stare są wasze opony. Jeśli korzystacie z nich dłużej niż 5-6 lat, należy je też wymienić. No dobra, w takim bądź razie sprawdźmy, jakie są średnie ceny, jeśli wasza opona jest na feldze stalowej. W województwie świętokrzyskim płacimy od 18 do 20 zł za jedną taką oponę, za jej założenie, a jak już znajdzie się na Alusie, to województwo świętokrzyskie 21-22 do 25 zł. Gdzie jest najtaniej? Czekajcie, mam takie zestawienie, taką tabelkę w tym momencie. Jeśli chodzi o Alusy, najtaniej będzie chyba na Podkarpaciu. W zasadzie. No i najdrożej Dolny Śląsk, tam nawet pod 30 zł.
0: Na trafik wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881 210 800.
1: Na trafik wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce. Ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Ekoskup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509 090 326.
4: Reklama.
5: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garnitur. Z wyjątkowych włoskich tkanin. W doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają.

0: Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Raz, dwa, trzy!
2: Marsz!

0: Kubańczycy mają salsę we krwi. Mało kto wie, że jeżeli jesteśmy w Hawanie, to możemy się zapisać na lekcje tańca, które odbywają się tak naprawdę wszędzie, na każdym deptaku i na każdym rogu. No, tylko najpierw trzeba mieć pieniądze, żeby tam się znaleźć. Więc, moi drodzy, czekam na przelewy.
1: Ja pieniądze

0: Radiu gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Radio Rekord FM.
2: Będzie się działo.
3: Są tu fani Kabaretu Smile. Halo, odbiór, jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo możecie ich zobaczyć na własne oczy i to w Starachowicach już 9 maja, dokładnie w Parku Kultury Starachowice. Po sukcesie trasy 20-lecia Kabaret Smile powraca z nowym programem. W programie Kontra zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też nawet i zobaczycie kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi was do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki, do której możecie dołączyć o godzinie 17 9 maja w Parku Kultury w Starachowicach. W stolicy świętokrzyskiego wybrzmią największe hity disco, a dlatego, że pojawi się na scenie kieleckiej kadzielni Zenon Martyniuk z zespołem i chociażby z Kolim. Kielecka Gala Disco Polo 2026, 19 czerwca o 18:30. Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, Festiwal Czekolady Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym 3-dniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata, kremowej, gorącej czekolady, stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. Jak co roku zaskakujecie organizatorów i nas wszystkich, którzy to wydarzenie oglądają przez internet swoją frekwencją. Naprawdę mnóstwo ludzi pojawia się na amfiteatrze. No i zobaczycie też m.in. Łobuzy, Defis, Topki, Ecstasy, Woners, no i zespół Fox Folk. Przypominam, 19 czerwca, Kielecka Gala Disco Polo 2026, Amfiteatr Kadzielnia, początek o 18:30. Przypominam również, że zbliżają się kieleckie juwenalia. No i proszę bardzo, w tych dniach koncertowych 15 maja na Amfiteatrze Kadzielnia Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kazbałagane. Impreza startuje już o godzinie 18, a zaprasza na nią Politechnika Świętokrzyska. Juwenalia Kieleckie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się dzień później. O godzinie 19 rozpoczynają się koncerty na Amfiteatrze Kadzielnia takich gwiazd jak zespół Enej czy Golec Orkiestra. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic. 9 maja o godzinie 17 będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, Kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
2: Będzie się działo w Radiu Rekord.
4: Są takie utwory, które już po pierwszych dźwiękach kojarzą się z latem i są nie tylko wakacyjnymi hitami, ale tak naprawdę wakacyjnymi hymnami. I to jest jedna z nich, Duke Dumont i Ocean Drive, czyli 2014, 15, 16 rok. Ta piosenka właśnie tak brzmi.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Au, każdy krok boli. Wrastający paznokieć mnie wykończy.
3: Nie męcz się, to się samo nie zagoi. Idź do podologa.
2: Serio, pomoże?
3: No pewnie, szybka ulga i profesjonalna pomoc.
2: Ból podczas chodzenia? Odcisk, brodawka? Nie czekaj, nowy gabinet podolog Olga Kaniewska w przychodni Rodzina, osiedle Ogrody 29.
4: 572 705 992.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
12: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Pawłowie. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Nie wiem, co dzisiaj stało się z tą playlistą, ale to są same takie piosenki, które ja zazwyczaj gram przed wyjściem do klubu, przed imprezą wakacyjną. I teraz właśnie zostawiam was z Kylie Minogue. Ona brzmi jak taka wakacyjna impreza. Zaraz 16, wiadomości, serwis sportowy, prognoza pogody, wiadomości dla kierowców, no i więcej dobrej muzyki. Szymon Jaworski.

0: 16. Wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Pora na informacje w Radiu Rekord. Przed mikrofonem Kamil Garstka. W Muzeum Historii Kielc przed majówką zaprezentowano wyniki konsultacji społecznych oraz rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dotyczącego zagospodarowania budynku przy ulicy Warszawskiej 17. Chodzi o dawną synagogę, w której przez lata mieściło się archiwum państwowe.
2: Szukano jakiegoś pomysłu, żeby tą wartościową nieruchomość z ogromnym zasobem naszej tożsamości, z naszym dziedzictwem, z naszą historią, zagospodarować w taki sposób, żeby jak najlepiej służyła mieszkańcom, żeby była bardzo istotnym punktem na mapie naszego miasta.
1: Mówi prezydentka Kielce Agata Wojda. Konsultacje trwały od 1 do 22 kwietnia. Łącznie przeanalizowano 1299 poprawnych odpowiedzi.
3: Jak Państwo wiedzą, konsultacje odbywały się na kilka sposobów. Były to konsultacje prowadzone drogą elektroniczną na portalu Idea Kielce poprzez ankietę papierową.
1: Mówi zastępca prezydenta Kielc Tomasz Poremski. Jak podkreślają władze miasta, celem jest stworzenie miejsca, które stanie się ważnym punktem na mapie, łączącym historię, kulturę i nowoczesne funkcje społeczne. Stowarzyszenie Lokalnie Zakręceni z Rudy w gminie Brody zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Organizacja zbiera używane książki, które zostaną przekazane do placówek edukacyjnych albo do recyklingu, a uczestnicy mają szansę zdobyć nagrody. Akcję rozpoczęło Stowarzyszenie Lokalnie Zakręceni, a powody wyjaśnia Marlena Iwan z tej grupy.
4: No nie ograniczamy się w sumie do miejscowości Ruda, aczkolwiek głównym miejscem, gdzie się spotykamy, to jest nasza świetlica wiejska w Rudzie. Stała sobie pusta i stwierdziłyśmy sobie, że nie chcemy, żeby była pusta, bo trzeba ją wykorzystać dla dzieci, głównie, bo założeniem jest takie, żeby spotykały się rodziny z dziećmi.
1: Zbiórka książek to jedna z pierwszych akcji Stowarzyszenia Lokalnie Zakręceni, dodaje Marlena Iwan.
4: Jako jedyna grupa z województwa świętokrzyskiego włączyłyśmy się do tej zbiórki, bo to jest konkurs. My jesteśmy nowym stowarzyszeniem, nie mamy żadnych pieniędzy, żeby działać, a to jest konkurs. Osoby, które zbiorą najwięcej książek, grupy, które zbiorą

0: Szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe. Bardzo ważne projekty, dlatego że są one skierowane na naukę praktyczną zawodu. Będą realizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Bodzentynie, Chmielniku, Chęcinach i 3 szkoły z Kielc. Między innymi płatne staże u pracodawców, między innymi kierunki, które są tak naprawdę deficytowe na rynku świętokrzyskim i zresztą w Polsce również.
1: Znaczące wsparcie trafi do kieleckich szkół, jak podkreśla dyrektor zespołu szkół elektrycznych w Kielcach. Władysław Załucha, środki zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia i doposażenie placówki.
2: Będą dodatkowe kursy, szkolenia również z zakresu OZE, kursy informatyczne, kursy dla programistów będą. No i staże dla niecałych 80, a dokładnie 72 uczniów będą. Odbywały się staże w regionalnych tutaj zakładach akurat pracy. No i chcemy częściowo doposażyć. Jest taki kierunek, mamy otworzony chyba jedyny w województwie świętokrzyskim, technik automatyk. Jeszcze chcemy ten kierunek doposażyć w tak zwane roboty.
1: Realizowane projekty mają nie tylko zwiększyć kompetencje uczniów, ale również ułatwić im start zawodowy i lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo również nauczyciele mają podnieść swoje kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Teraz to wszystko.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
4: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor. Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna. Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
5: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. W 31. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Więcej o spotkaniu nasz redakcyjny kolega Kacper Strojwąs.
6: Korona dobrze weszła w spotkanie z Piastem Gliwice, jednak w tych pierwszych minutach Kielczanom brakowało skuteczności. Cały czas można było mieć wrażenie, że drużyną przeważającą jest ekipa Jacka Zielińskiego. Jednak to rywale jako pierwsi strzelili bramkę w tym spotkaniu. Na szczęście prowadzenie gości trwało tylko 3 minuty, ponieważ już w 56. minucie bramkę dla Korony zdobył Dawid Błanik. Kolejne minuty były nieco bardziej wyrównane. Gra toczyła się głównie w środku pola. Jak się wydawało, piłkę meczową w tym spotkaniu miała Korona Kielce. Antoni wygrał pojedynek z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jednak arbiter spotkania Patryk Gryckiewicz odgwizdał faul i przerwał tę akcję. Po meczu zarówno jeden trener Daniel Myśliwiec, jak i Jacek Zieliński zgodnie przyznawali, że podział punktów był zasłużony.
5: W tabeli na prowadzeniu Lech Poznań 55 punktów, Korona na pozycji 12 39 punktów. Kielczanie mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce w piątek 8 maja podopieczni Jacka Zielińskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W półfinałowym spotkaniu Orlen Superligi Piłki Ręcznej Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26. Najwięcej bramek dla podopiecznych Krzysztofa Lijewskiego zdobył Arkadiusz Moryto 6. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
6: Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Ostrowia szybko objęła prowadzenie, ale Kielczanie błyskawicznie odpowiedzieli i przez większą część pierwszej połowy oglądaliśmy grę bramka za bramkę. Gospodarze co prawda byli skuteczni, a Industria miała swoje problemy w ataku, jednak dobra postawa Adama Morawskiego w bramce pozwalała utrzymywać remis. Po zmianie stron Kielczanie zaczęli przejmować inicjatywę i mimo czerwonej kartki dla Arciego Karaleka, ich gra paradoksalnie się poprawiła. Szybko zbudowali kilka bramek przewagi dzięki trafieniom m.in. Olejniczaka, Moryty czy Makedy. Ostrowia miała z kolei coraz większe problemy w ofensywie, popełniała błędy i nie wykorzystywała swoich okazji, a Industria to wszystko wykorzystywała.
5: Rewanż odbędzie się w piątek 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20.30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie Tałanta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. W Betclic trzeciej lidze grupie czwartej ważne punkty zdobyli piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pod opieką trenera Łukasza Tarkowskiego pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2-1. Obydwie bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobył Mateusz Majewski. Dla Siarki trafił Paweł Mróz. Główni rywale ostrowieckiego klubu w walce o awans, to jest Awia Świdnik oraz Chełmianka Chełm, remisowali swoje spotkania. A w innych meczach trzeciej ligi Star Strachowice pokonał po bramkach Sławomira Dudy i Szymona Stanisławskiego Naprzód Jędrzejów 2-1. Bramkę dla Naprzodu zdobył Kacper Durda. Czarni Połaniec pokonali Świdniczankę Świdnik 4-1, a rezerwy Korony Kielce wygrały 3-2 z rezerwami Wisły Kraków. W tabeli prowadzi Awia Świdnik 64 punkty, na drugim miejscu Krzo 62 punkty, trzecia Chełmianka 59 punktów. Czwartą pozycję utrzymuje Star Strachowice 53 punkty, a na piąte miejsce awansowali Czarni Połaniec 40.

0: 37 punktów. Siódme miejsce należy do rezerw Korony Kielce, 13 jest Naprzód Jędrzejów, a na ostatnim 18 miejscu Sparta Kazimierza Wielka. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
1: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Dzisiaj do końca dnia już pod względem pogodowym nic się popsuć nie może. Żadne burze w regionie pojawić się nie mogą. Nie widać tego na żadnym radarze, więc tak na pewno też będzie. No ale zerknijmy sobie w długoterminową prognozę pogody. Kiedy ta pogoda może się popsuć? Jutro 26 stopni, czyli bardzo możliwe, że podobnie jak i dzisiaj, z tym, że może pojawić się troszkę więcej chmur po południu. Na termometrach 26 stopni w dzień, natomiast wiatr jutro może trochę zacząć mocniej dmuchać. 24 pojawia się na słupkach rtęci już w najbliższym środę, 6 maja. No a w czwartek, 7, 19, czyli co? Załamuje nam się pogoda. Niestety, no, koło czwartku mogą pojawiać się też burze, mogą pojawić się opady deszczu, no i temperatura spada do 19 stopni. W piątek z rana, 10, a w dzień maksymalnie liczymy na 17 stopni, więc nie jest to tragedia, ale na pewno nie są to upalne chwile. W sobotę i w niedzielę, już w ten najbliższy weekend, który no, do którego jeszcze kupa czasu. 21-20 stopni, coś w tych okolicach. Raczej w sobotę i w niedzielę słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Co za dzień! Radio Rekord. Rodzime radio.
5: Idąc dzisiaj do pracy widziałem bardzo dużo hawajskich koszul kwiatowych, takich z motywami florystycznymi. Jak to powiedziała Miranda Priestly w filmie Diabeł ubiera się u Prady, kwiaty na wiosnę. Nowatorskie, wstrząsające. Natomiast ja dzisiaj też mam na sobie taką różową koszulę letnią, wakacyjną. I to mi się kojarzy z takimi Karaibami, z takimi ciepłymi krajami. A jak Karaiby, no to musi być Pet Shop Boys i Domino Dancing. Od tego zaczniemy godzinę 16. W takich rytmach tańczymy, bawimy się dobrze. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord. I don't know why.

Badania mówią, że statystycznie spędzamy kilkanaście godzin w roku na resetowaniu haseł, których zapomnieliśmy. Tutaj imię psa 123 już nie przychodzi, bo zazwyczaj wymaga już się dużej litery, znaku specjalnego, odcisku kciuka, rozmiaru buta, ilości włosów na głowie, a także nazwiska pra-pra-pra-pra-pra-pra-babci z pierwszego małżeństwa. Na szczęście, żeby włączyć Radio Rekord, to nie potrzebujecie żadnego kodu, bo wystarczy włączyć radio albo player i możecie słuchać gdziekolwiek jesteście. Na 108 i 109 FM.

0: Trafik, wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprosił sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881-210-800.
1: Na trafik, wiadomości z dróg województwa świętokrzyskiego zaprosił sponsor Salon Audi Centrum Kielce, ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509-090-326.
2: Po 16, rzecz jasna, ruch mocniejszy, dużo mocniejszy niestety. A więc gdzie borkamy się w tym momencie z korkami w Ostrowcu Świętokrzyskim? Już to specjalnie dla Was sprawdzam. Skoczymy sobie też do Opatowa i do Starachowic, ale na początek właśnie sam Ostrowiec Świętokrzyski. Korek na ulicy Trauguta, wzdłuż Parku Fabrycznego stoimy, na ulicy Sandomierskiej w zasadzie też. No i przejazd tutaj wiaduktem na Alei 3 Maja też, wiadomo, spowolniony. Jadąc sobie od strony rynku, też ten korek się tu może pojawiać. Korek także na Kilińskiego. No chyba, że macie trochę szczęścia, to traficie w tak zwaną złotą minutę, nawet nie godzinę i przejedziecie sobie ten bez większych kłopotów i tego Wam oczywiście życzę. Natomiast jeśli jesteście w Opatowie, to tutaj bez najmniejszego problemu przelatujecie sobie przez wszystkie skrzyżowania, naprawdę przez wszystkie. Lecimy sobie do Starachowic i tutaj najtłoczniej na ten moment na ulicy Kieleckiej oraz na Alei Niepodległości. Życzę szerokości wszystkim tym, którzy właśnie w tym momencie w swoim autku gdzieś jadą.
0: Na trafik, wiadomości z dróg z Ostrowca i okolic zaprasza sponsor Taxi Ostrowiec. Telefon 881-210-800.
1: Na trafik, wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Salon Audi Centrum Kielce, ulica Transportowców 22. Na wiadomości drogowe z województwa świętokrzyskiego zaprasza sponsor Eko, skup i kasacja pojazdów opatów. Telefon 509-090-326.
3: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Po reklamie.
5: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
6: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Słuchacie Radia Rekord na 108 i 109 FM.

0: I już za nami pierwszy dzień prób do tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji, który odbywa się mimo dużego bojkotu ze strony niektórych krajów członkowskich, ale także fanów samego konkursu. Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray i ona także odbyła już swoją próbę kamerową, która została szeroko opisana przez dziennikarzy. No, mowa jest m.in. o spektakularnym rekwizycie i bardzo dobrych strojach tancerzy. W tym roku konkurs odbędzie się 12, 14 i 16 maja w Austrii.
1: W Baćkowicach gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Marzysz? To planujesz? Teraz ogród, nowa brama, ogrodzenie. Dosadź drzewa, krzewy, kwiaty. Stwórz swoją przestrzeń. Remont, modernizacja? Odwiedź Castoramę. Zapoznaj się z ofertą. I wszystko gra. Na pasmo zaprasza sponsor. Castorama, Ostrowiec Świętokrzyski, Żeromskiego 13. Dom, ogród, taras, meble ogrodowe, ogrodzenia i bramy. Z Castoramą i wszystko gra.
0: Po reklamie.
2: Na super hit zaprosił sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec, Gnińskiego 63.

na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Radio Rekord.
1: Rodzime radio.
2: Już za chwilę 17, ale ten czas leci, wow. No to teraz dla was kolejny utwór z naszej rekordowej playlisty.

0: Kunowie, gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Dzisiaj mamy takie powolne wdrażanie się w ten tydzień po weekendzie majowym, bo to jest zawsze najtrudniejsze, prawda? Prawdopodobnie zauważyliście, że zbyt dużo nie gadam dzisiaj, a wiecie czemu? Dlatego właśnie, żeby wam nie przeszkadzać, żeby wszystko było takie powolne, bo dzisiaj także mamy Światowy Dzień Powolności, czyli robienia wszystko powoli, nie spieszyć się, no tak wiecie, w żółwim tempie. Teraz na tę godzinę się z wami żegnam. Zagramy Jennifer Lopez, If You Had My Love. A wracam po godzinie 17. Słuchacie Radia Rekord. Nie wyłączajcie go.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Idzie załamanie pogody, początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności, jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już

0: wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje z regionu. Od dziś, 4 maja, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszył nabór wniosków na wsparcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty przyjmowane będą w trybie ciągłym aż do wyczerpania dostępnych środków. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w ramach funduszy PFRON przeznaczył 170 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub założenie spółdzielni socjalnej. Ponad 540 tysięcy złotych trafi do pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 88 tysięcy złotych przeznaczono na organizację staży dla osób poszukujących pracy. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona. Od 10 do 12 lipca Ostrowiec Świętokrzyski znów wypełni się mocnymi brzmieniami podczas 19 festiwalu imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień. Wydarzenie od lat przyciąga fanów bluesa i rocka, ale przede wszystkim otwiera drzwi młodym wykonawcom, którzy chcą zaistnieć na scenie. Trwa nabór do konkursu muzycznego zaplanowanego na 11 i 12 lipca. To szansa, by wystąpić przed publicznością, zdobyć cenne doświadczenie i pokazać swoją twórczość szerszemu gronu. Jeśli grasz, śpiewasz lub tworzysz własne muzykę, nie czekaj, zgłoś się i stań się częścią festiwalu. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
0: Radio Rekord FM.
1: A już w tym tygodniu od 8 do 10 maja na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się festiwal czekolady, rękodzieła i smaków. Na uczestników czekać będą rzemieślnicze czekolady i praliny, słodycze z różnych stron świata, a także gorąca, kremowa czekolada. Nie zabraknie stoisk z rękodziełem i zdrowymi produktami. W programie także warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych oraz animacje dla najmłodszych. Wydarzenie potrwa 3 dni, w piątek i sobotę od 10 do 19, a w niedzielę do godziny 18. Organizatorzy zapraszają całe rodziny na wspólne świętowanie i odkrywanie słodkich smaków.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500-400-035.
2: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Nadal 25 stopni na naszych termometrach. Nocą nadal przyjemnie. Zaraz po zachodzie słońca, po godzinie 20, utrzymuje się nadal 20 stopni. Spadek poniżej 15, kresek dopiero po północy. 10 jako minimalna wartość pojawia się jutro z rana. No i też z rana oczywiście piękne słońce. 4 minuty po 5 zaczyna się rozwidniać. To znaczy nawet pół godziny wcześniej, ale już słońce wzejdzie. 4 minuty po godzinie 5. 26 stopni jutro to maksymalna temperatura. Mają też pojawić się przyjemne dość, bym powiedział, przy tej temperaturze porywy wiatru od 30 do nawet 40 km na godzinę. Jutro już może pojawić się po południu trochę więcej chmur, ale nadal przyjemnie i pięknie. Nocą mogą pojawić się z wtorku na środę i w środę z rana przelotne opady deszczu. W ogóle w środę też mówi się, że po południu może zagrzmieć, więc wcale bym się nie zdziwił. Opuszczamy teraz mapę Ostrowca i lecimy sobie do Opatowa. Na termometrach w tej chwili 26 kresek. Odczuwana temperatura w sumie identyczna. Wiatr słaby, południowo-zachodni, no i ciśnienie 1013 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500-400-035.
2: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
0: Co za dzień? Radio Rekord.
5: Odliczamy godziny do wieczora. Jak już poniedziałek będzie z głowy, to tydzień szybko zleci, ale myślę, że ten poniedziałek był dość przyjemny. Powoli wracamy do rytmu po majówce. Szymon Jaworski, słuchacie Radia Rekord.

Już w najbliższy piątek wszyscy spotkamy się w Ostrowcu Świętokrzyskim, żeby jeść słodkości, czekoladę, no i testować, próbować kraftowych produktów rzemieślniczych. Wtedy będzie odbywać się Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie także coś specjalnego dla najmłodszych. Dzieci nie będą się nudzić, będzie dużo słodkich, kreatywnych atrakcji, m.in. czekoladowy mural malowany prawdziwą czekoladą, konkursy z nagrodami, warsztaty czekoladowe, ale także deser, 2000 porcji fontanny czekolady dla wszystkich. Musicie tam być.

0: Dzisiaj nie dość, że mamy świetną pogodę, to dodatkowo jeszcze jakość powietrza mamy rekordową, bardzo dobrą. Dlatego, że stężenie pyłów PM2,5 i PM10 nie przekracza 15% normy. Także ze spokojem możemy spędzić to popołudnie czy ten wieczór na świeżym powietrzu. Świeżym to słowo klucz. Dzisiaj możemy naprawdę bez wahania wyjść i oddychać, powąchać, jak pięknie pachną bzy, jak pięknie pachną magnolie na zewnątrz, bo te zapachy unoszą się nad całym naszym regionem. Ze spokojem także możemy myśleć o alergikach, dlatego że mimo iż rośliny teraz pylą, szczególnie brzoza, to te stężenie pyłów dzisiaj nie jest wysokie. Nie wiem, jak będzie jutro, trudno mi stwierdzić, ale miejmy nadzieję, że będzie coś.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Irawana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Jeżeli oglądaliście Diabeł ubiera się u Prady w 2006 roku, to koniecznie musicie zobaczyć ten sequel, jaki powstał, jaki w zeszły piątek zadebiutował w naszych kinach. Powiem tak, nawet nie musiałby być to sequel pierwszego filmu, żeby i tak być rewelacyjną produkcją. Oczywiście to tylko moje skromne zdanie, ale uważam, że powinniście nie iść, a biec do kin, żeby zobaczyć ten film. Rewelacyjna Meryl Streep w roli Mirandy Priestley. Całość dopełniona świetną muzyką i zdjęciami takimi, że naprawdę zapierały dech w piersiach, a ja jestem bardzo krytyczną osobą. Polecam. Nie zmarnujecie tych pieniędzy wydanych na bilet do kina. Zapewniam was.

0: W Mircu gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Jak zwykle po 17.30 na naszej antenie przepis od Koła Gospodyń Wiejskich. A przepis na co? No, będziecie musieli z nami zostać, żeby się przekonać, ale nie pożałujecie.

0: Kurtek Helena z zespołu Bolechowiczanie w gminie Nowiny, powiat Kielce. Podam przepis na sernik z ciastem kakaowym. Kilogram sera, 8 jajek, 2 budynie śmietankowe, 1,5 szklanki cukru, 1,5 szklanki śmietany kremówki, cukier waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia, dwie małe paczki. Mogą być biszkopty, ale ja to zamiast biszkoptów to robię właśnie ciasto kakaowe. Ser przekręcamy przez maszynkę i następnie ubijamy go z żółtkami, a białka ubijamy z cukrem na sztywną masę. Następnie miksujemy śmietanę, też na sztywno, i wszystkie składniki razem mieszamy, dodajemy do tego 2 budynie i łyżeczkę proszku do pieczenia. To wszystko wykładam na ciasto, które robię jako ciasto kruche. Do tego kruchego ciasta dodaję 2 łyżki kakao, żeby ono miało swój kolor. I tak samo wykładam to na to ciasto kakaowe i wierzch tego sernika też ścieram ciasto przez tarkę. Kurtek Helena, zespół Bolechowiczanie. Do widzenia Państwu, życzę smacznego.
1: Koło gospodyń wie najlepiej. W Bodzechowie gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim zamienia się w słodką stolicę Polski. Od piątku do niedzieli widzimy się ze wszystkimi miłośnikami czekolady i kraftowych produktów rzemieślniczych. Tylko u nas znajdziecie oryginalne smaki czekolad manufakturzystów z całej Polski. Kraftowe produkty rzemieślnicze. Unikalne rękodzieło. W programie warsztaty czekolady z gangiem czekoladożerców oraz malowanie czekoladowego muralu. A na deser przygotowaliśmy 2000 porcji fontanny czekolady. Dla wszystkich gratis. Daj się porwać czekoladowemu szaleństwu z ChocoFest. Już w ten weekend. Szczegóły programu na fanpage'u wydarzenia.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców ZygZag. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: W Ożarowie gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
2: W poniedziałek po południu możemy się zastanawiać, czy te wszystkie maile firmowe, które są oznaczone jako pilne, naprawdę potrzebują pilnej odpowiedzi na już. Może po prostu powinniśmy dać im dojrzeć w naszej skrzynce mailowej, tak do jutra. Albo chociaż na 5 kolejnych minutek. Już teraz na antenie Radia Rekord na parterze od Mejka, specjalnie dla Was.

No, uskuteczniamy ten dzień powolności dzisiaj, czyli dzień niespieszenia się, życia w takim wolnym tempie, ze spokojem, bez presji, bez nacisku i bez stresu. I zakończymy dzisiejszą audycję Co za dzień taką wolną, romantyczną piosenką. A ja usłyszę się z wami już jutro. Dziękuję za dzisiaj. Szymon Jaworski, cudownego wieczoru życzę. Jutro już będzie petarda, ale dzisiaj spokojnie.

0: Minęła 18. Wiadomości lokalne Radia Rekord.
1: Przed mikrofonem Kamil Garstka, pora na najświeższe informacje z regionu. Punktualnie o godzinie 9 ruszył maraton maturalny. Ponad 200 tysięcy abiturientów w całym kraju mierzy się dzisiaj z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. To dopiero początek egzaminacyjnych zmagań. Harmonogram na najbliższe dni jest napięty. We wtorek rano obowiązkowa matematyka, a w środę języki obce. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. A między 7 a 30 maja szkoły przeprowadzą także egzaminy ustne. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do matury dzisiaj, CK przygotowała termin dodatkowy w czerwcu. Na poznanie wyników przyjdzie jednak trochę poczekać. Indywidualne rezultaty zostaną ogłoszone 8 lipca. A my wszystkim maturzystom życzymy połamania piór i trafienia w wymarzone tematy.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
1: Policja ze Staszowa wyjaśnia okoliczności makabrycznego odkrycia w Połańcu. W minioną sobotę przypadkowa osoba natknęła się w zaroślach na ludzkie szczątki. Na miejscu odnaleziono kości, czaszkę oraz resztki odzieży, w tym charakterystyczne okulary. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że są to szczątki kobiety, które mogły leżeć w tym miejscu nawet od kilku lat. Obecnie policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość zmarłej kobiety. Kluczowe w tej sprawie będą badania DNA. Funkcjonariusze sprawdzają również bazę osób zaginionych z ostatnich lat, by dopasować odnalezione przedmioty do prowadzonych spraw. W majówkę ruszyła świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie na trasie Jędrzejów-Motkowice.
2: Dzień dobry bardzo. Zapraszam bardzo do skorzystania z przejazdów kolejką wąskotorową z Jędrzejowa do miejscowości Motkowice. Tak jak tutaj na placu jest ognisko, można sobie półtorej, dwie godziny tutaj pozwiedzać, popiknikować. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. Jędrzejów, Motkowice. Wycieczki takie zbiorowe są w niedzielę. Odjeżdżamy 10.30, wracamy o godzinie 14.00, tak jak teraz właśnie odjeżdżamy. Zapraszam jeszcze raz wszystkich serdecznie.
1: Mówi Sylwester Fiuk, kierownik pociągu. To idealna okazja, aby wyruszyć w niezapomnianą podróż przez malownicze tereny Ponidzia. Szczegóły dotyczące kursowania Ciuchci dostępne są na stronie facebookowej świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie. Warsztaty, pikniki, wydarzenia sportowe, spotkania kulturalne i możliwość bezpłatnego zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych. Tak będzie wyglądał funduszowy maj w województwie świętokrzyskim. Marszałek województwa Renata Janik podkreślała znaczenie nadchodzącego miesiąca.
3: Miesiąc maj jest nazwany funduszowym majem świętokrzyskim i tutaj mamy do zaoferowania naszym mieszkańcom i nie tylko szereg atrakcji, do których chcemy serdecznie zaprosić. I mamy ofertę oczywiście przygotowaną do wszystkich mieszkańców naszego województwa. Bez względu na wiek.
1: Jednym z głównych punktów programu będą warsztaty w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Dyrektor placówki Aleksandra Stachniak zapowiadała.
4: Przygotowaliśmy dla wszystkich tych, którzy przybędą do bajkowego Pacanowa, liczne atrakcje. Przede wszystkim zaprosimy Państwa na kreatywne warsztaty. Warsztaty, które mają na celu pobudzić wyobraźnię i kreatywność zarówno wśród tych

0: drugą część Władcy Pierścieni. Oprócz filmów przygotujemy bardzo ciekawą strefę relaksu dla młodzieży, żeby ten czas spędzony w WDK-u był takim czasem relaksu, czasem odpoczynku.
1: Mówiła dyrektor Magdalena Fogiel-Litwinek. W celu zapoznania się z pełną ofertą Funduszowego Maja w Świętokrzyskim zachęcamy do odwiedzania naszego portalu. We Włoszczowie na cmentarzu komunalnym zachodzą spore zmiany, powstaje tam pierwsze w mieście kolumbarium. Inwestycja realizowana przez miejską spółkę komunalną to odpowiedź na coraz większą popularność kremacji oraz kurczące się miejsce na tradycyjne pochówki ziemne. Burmistrz Grzegorz Dziubek informuje, że w pierwszej części obiektu przygotowano 32 nisze na urny. To jednak nie tylko budowla, a całe otoczenie kolumbarium zostanie wyłożone kostką, pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz ławki dla odwiedzających. Prace mają zakończyć się latem tego roku, tworząc estetyczną i spokojną przestrzeń pamięci w dotychczas niezagospodarowanej części nekropolii. W Muzeum Historii Kielc przed majówką zaprezentowano wyniki konsultacji społecznych oraz rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dotyczącego zagospodarowania budynku przy ulicy Warszawskiej 17. Chodzi o dawną synagogę, w której przez lata mieściło się archiwum państwowe.
2: Szukano jakiegoś pomysłu, żeby tą wartościową nieruchomość z ogromnym zasobem naszej tożsamości, z naszym dziedzictwem, z naszą historią, zagospodarować w taki sposób, żeby jak najlepiej służyła mieszkańcom, żeby była bardzo istotnym punktem na mapie naszego miasta.
1: Mówi prezydent Kielce Kata Wojda. Konsultacje trwały od 1 do 22 kwietnia. Łącznie przeanalizowano 1299 poprawnych odpowiedzi.
3: Jak Państwo wiedzą, konsultacje odbywały się na kilka sposobów. Były to konsultacje prowadzone drogą elektroniczną na portalu Idea Kielce poprzez ankietę papierową.
1: Mówi zastępca prezydenta Kielce Tomasz Poremski. Jak podkreślają władze miasta, celem jest stworzenie miejsca, które stanie się ważnym punktem na mapie, łączącym historię, kulturę i nowoczesne funkcje społeczne. Zaglądamy do Starechowic, gdzie majówka stała się okazją do pokazania efektów drogowej ofensywy. Przy ulicy Kieleckiej, tuż obok zalewu Pasternik, oddano do użytku nową pętlę autobusową. To wiadomość dla pasażerów 15, ale nie tylko dla nich. Inwestycja za blisko 500 000 zł to także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mnóstwo świeżej zieleni. Prezydent miasta Marek Materek zachęca do rodzinnych spacerów po zrewitalizowanej grobli, a kierowców wjeżdżających do miasta już wkrótce witać będzie odnowiony legendarny Star. To kolejna część planu mobilności miejskiej, który zmienia Starachowice w miejsce bardziej przyjazne.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Na wiadomości sportowe zaprosił sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33.
6: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. W 31. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Więcej o spotkaniu nasz redakcyjny kolega Kacper Strojwąs.
7: Korona dobrze weszła w spotkanie z Piastem Gliwice, jednak w tych pierwszych minutach Kielczanom brakowało skuteczności. Cały czas można było mieć wrażenie, że drużyną przeważającą jest ekipa Jacka Zielińskiego. Jednak to rywale jako pierwsi strzelili bramkę w tym spotkaniu. Na szczęście prowadzenie gości trwało tylko 3 minuty, ponieważ już w 56. minucie bramkę dla Korony zdobył Dawid Błanik. Kolejne minuty były nieco bardziej wyrównane. Gra toczyła się głównie w środku pola. Jak się wydawało, piłkę meczową w tym spotkaniu miała Korona Kielce. Antonin wygrał pojedynek z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jednak arbitr spotkania Patryk Gryckiewicz odgwizdał faul i przerwał tę akcję. Po meczu zarówno jeden trener Daniel Myśliwiec, jak i Jacek Zieliński zgodnie przyznawali, że podział punktów był zasłużony.
6: W tabeli na prowadzeniu Lech Poznań 55 punktów, Korona na pozycji 12 39 punktów. Kielczanie mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce w piątek 8 maja podopieczni Jacka Zielińskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W półfinałowym spotkaniu Orlen Superligi Piłki Ręcznej Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26. Najwięcej bramek dla podopiecznych Krzysztofa Lijewskiego zdobył Arkadiusz Moryto 6. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
7: Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Ostrowia szybko objęła prowadzenie, ale Kielczanie błyskawicznie odpowiedzieli i przez większą część pierwszej połowy oglądaliśmy grę bramka za bramkę. Gospodarze co prawda byli skuteczni, a Industria miała swoje problemy w ataku, jednak dobra postawa Adama Morawskiego w bramce pozwalała utrzymywać remis. Po zmianie stron Kielczanie zaczęli przejmować inicjatywę i mimo czerwonej kartki dla Arciego Karaleka, ich gra paradoksalnie się poprawiła. Szybko zbudowali kilka bramek przewagi dzięki trafieniu.

0: m.in. Olejniczaka, Moryty czy Makedy. Ostrowia miała z kolei coraz większe problemy w ofensywie, popełniała błędy i nie wykorzystywała swoich okazji, a Industria to wszystko wykorzystywała.
1: Rewanż odbędzie się w piątek 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20:30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie Tałanta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. W Betclic trzeciej lidze grupie czwartej ważne punkty zdobyli piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pod opieką trenera Łukasza Tarkowskiego pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2-1. Obydwie bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobył Mateusz Majewski. Dla Siarki trafił Paweł Mróz. Główni rywale ostrowieckiego klubu w walce o awans, to jest Awia Świdnik oraz Chełmianka Chełm, remisowali swoje spotkania. A w innych meczach trzeciej ligi Star Strachowice pokonał po bramkach Sławomira Dudy i Szymona Stanisławskiego Naprzód Jędrzejów 2-1. Bramkę dla Naprzodu zdobył Kacper Durda. Czarni Połaniec pokonali Świdniczankę Świdnik 4-1, a rezerwy Korony Kielce wygrały 3-2 z rezerwami Wisły Kraków. W tabeli prowadzi Awia Świdnik 64 punkty, na drugim miejscu KSZO 62 punkty, trzecia Chełmianka 59 punktów. Czwartą pozycję utrzymuje Star Strachowice 53 punkty, a na piąte miejsce awansowali Czarni Połaniec 47 punktów. Siódme miejsce należy do rezerw Korony Kielce, 13 jest Naprzód Jędrzejów, a na ostatnim 18 miejscu Sparta Kazimierza Wielka. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
2: Na wiadomości sportowe zaprasza sponsor Impuls Czyżewscy, dom treningu, siłownia, treningi indywidualne, dietetyka kliniczna, Ostrowiec, osiedle Stawki 33. Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Dzisiaj do końca dnia już pod względem pogodowym nic się popsuć nie może. Żadne burze w regionie pojawić się nie mogą. Nie widać tego na żadnym radarze, więc tak na pewno też będzie. No ale zerknijmy sobie w długoterminową prognozę pogody. Kiedy ta pogoda może się popsuć? Jutro 26 stopni, czyli bardzo możliwe, że podobnie jak i dzisiaj, z tym, że może pojawić się troszkę więcej chmur po południu. Na termometrach 26 stopni w dzień, natomiast wiatr jutro może trochę zacząć mocniej dmuchać. 24 pojawia się na słupkach rtęci już w najbliższym środę, 6 maja. No a w czwartek, 7, 19, czyli co? Załamuje nam się pogoda. Niestety, no koło czwartku mogą pojawiać się też burze, mogą pojawić się opady deszczu, no i temperatura spada do 19 stopni. W piątek z rana, 10, a w dzień maksymalnie liczymy na 17 stopni, więc nie jest to tragedia, ale na pewno nie są to upalne chwile. W sobotę i w niedzielę, już w ten najbliższy weekend, który no, do którego jeszcze kupa czasu, 21-20 stopni, coś w tych okolicach, raczej w sobotę i w niedzielę słonecznie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Glińskiego 63.

0: Ka-ching.
1: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Wojciechowicach. Gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Iradwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
2: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jurzycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Iwaniskach gramy na 109 FM. Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Minęła 19. Wiadomości Radia Rekord.
1: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
3: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
4: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
5: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
1: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
6: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
1: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdecznie.

No i tak się składa, że dzisiejszą audycję Mixy i Remixy rozpoczął Bruno Mars, Mary You. Panowie, idealna piosenka, jeżeli macie ochotę się oświadczyć, jak, tak jako podkład w tle. I mam nadzieję, że wasza partnerka zrozumie o co chodzi. Dobry wieczór wszystkim, Jacek Łukasiewicz, witam wszystkich słuchaczy na kolejnej audycji Mixy i Remixy. Poniedziałki lubicie czy nie lubicie? Kto nie lubi poniedziałku, łapka w górę. Ja poniedziałki kocham właśnie dlatego, że mogę przekazać wam troszeczkę muzyki za pośrednictwem Radia Rekord Świętokrzyskiej. Stoi 8 FM, a jeżeli słuchacie gdzieś tam wyżej na południe naszego województwa, stoi 9 FM, tam Ostrowiec. Przekazuje wszystko to, co się dzieje tutaj w studio w Kieleckim Centrum Kultury. Co dzisiaj w programie? No słuchajcie, tradycji zmieniać nie będziemy. Przez pierwszą godzinkę odkurzymy troszeczkę starych przebojów, oczywiście w nowych, odświeżonych i zremiksowanych wersjach, czyli lata 70., 80., trochę 90. Po godzinie 20 już przeniesiemy się do XXI wieku. A po godzinie 21 miks w moim wykonaniu godzinowy, cała godzinka, co dzisiaj będzie muzycznie, dowiecie się przed godziną 21. Cóż, na początek, tak, dorwałem wczoraj bardzo fajny remix znanego zespołu z lat 80. Zespół, który śpiewał, ale nie śpiewał, czyli Mini Vanilli, dwóch przystojniaków, no, którzy zrobili z ludzi debili, ale zrobili na tym niezłą kasę i chwała im za to. I został po nich bardzo fajny materiał, który da się do dzisiaj. Mini Vanilli na początek, czyli lata 80. odświeżamy stare przeboje. Zostańcie z nami i weźcie głośniej. Remixy i remixy w Radiu Rekord.

No panowie DJ-e, Mini Vanilli, numer ma 6 minut, idealny czas, żeby załatwić podczas imprezy swoje sprawy, a czasami potrzebujemy, tak żeby w to mi z powrotem i zdążyć dograć następną piosenkę. Słuchajcie, ja już tak w ogóle z innej beczki, ponieważ są teraz matury, więc ja chciałem dzisiejszą audycję zadedykować wszystkim maturzystom, a szczególnie maturzystom z pierwszego JLO z Budku-Zdroju. I powiem wam tak, jeżeli jesteście przygotowani do matury, tak jak do studniówki, to nie macie się o co martwić. Macie maturę zdaną na spokojnie. Zostajemy jeszcze przez chwileczkę w latach 80. No i klasyk oczywiście, Afryka Toto. W wersji New Disco. Dzisiaj na antenie Radia Rekord Świętokrzyskie.

0: No i właśnie tak brzmi Toto Afryka w najnowszej, odświeżonej wersji w stylu New Disco, jak słyszeliście. Za chwileczkę Michael Jackson, będzie Tarkan, będzie Paul Johnson, ale zanim to wszystko usłyszycie, króciutka przerwa.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
10: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Miliksy i remiksy w Radiu Rekord.
3: I wracamy po króciutkiej przerwie z muzyką. Jeżeli ktoś ma ochotę tańczyć, to proszę bardzo, jest to wręcz jak najbardziej wskazane. Jeżeli lubicie stare hity, no to jak najbardziej. Słuchajcie, teraz zajrzymy na chwileczkę do lat 70. Shake Your Body, stary bardzo przebój i kolejny remix wyszedł. Nie wiem, to już chyba w dziesiątkach muszę liczyć. Nie wiem, dlaczego DJ i producenci tak się uczepili, no bo w sumie bardzo fajny, taki melodyjny i taki ruszający. Casey i The Sunshine Band, Shake Your Body w takim najnowszym wydaniu.

Słuchajcie, patrzę na teledysk i na ubiór, na ubrania wykonawców, a szczególnie na spodnie i widzę, że moda zaczyna wracać zdecydowanie, zatacza duże koła, ale martwię się tylko jedno, żeby ta moda nie wróciła na górze, czyli o włosy mnie tutaj, bo panowie, no musieliście mieć albo włosy po ramiona, albo fryzury na pazia. No słuchajcie, takie były reguły w tamtych czasach. No zostawmy fryzury, spodnie mogą być, góra również, bo była bardzo fajna, taka, no taka inna, taka nietuzinkowa. Dobrze, to zostańmy jeszcze może nie tyle w latach 70. troszeczkę, chociaż też jest stary utwór Humanator w wykonaniu Michaela Jacksona. No i dzisiaj prezentuję wersję bardzo klubową, taką spokojną, ale klubową i przyjemną dla ucha i nasze nóżki również by sobie pohulały na parkiecie w rytmie właśnie tej piosenki naszego króla popu.

Michael Jackson, Humanator tu jeszcze występuje w normalnych barwach, tak? Przepraszam, że to komentuję, no ale każdy wie, że to było bardzo kontrowersyjne. Dobrze, słuchajcie, to teraz troszeczkę do góry, czyli lata 90. Powoli początki 2000 lat i zaczniemy spokojnie od bardzo znanej piosenki, do takiego pocałunku. Tarkan Simaryk, Kiss Kiss, oczywiście.

0: No to szanowny panie, to ja też przy okazji ślę wszystkim naszym słuchaczkom buziaka. Panowie, wybaczycie, ale dla was żubika mam. Okej. Dobrze, za chwileczkę kilka informacji kulturalnych, czyli będzie się działo, co będzie można robić przez nadchodzące dni w Kielcach i w naszym województwie już właśnie w tej chwili.
1: Będzie się działo.
2: Są tu fani kabaretu Smile. Halo, odbiór, jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo możecie ich zobaczyć na własne oczy i to w Starachowicach już 9 maja, dokładnie w Parku Kultury Starachowice. Po sukcesie trasy 20-lecia kabaret Smile powraca z nowym programem. W programie Kontra zobaczycie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też nawet i zobaczycie kontrast pomiędzy rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Smile jak zawsze rozbawi was do łez, ale też skłoni do myślenia. Ich nowy program Kontra to gwarancja świetnej rozrywki, do której możecie dołączyć o godzinie 17 9 maja w Parku Kultury w Starachowicach. W stolicy Świętokrzyskiego wybrzmią największe hity disco, a dlatego, że pojawi się na scenie kieleckiej kadzielni Zenon Martyniuk z zespołem i chociażby z Kolim. Kielecka Gala Disco Polo 2026, 19 czerwca o 18:30. Są z nami miłośnicy czekolady? Proszę bardzo, festiwal czekolady, rękodzieła i smaków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotujcie się na prawdziwą eksplozję smaków, bo już 8, 9 oraz 10 maja wszyscy mogą pojawić się na wyjątkowym trzydniowym wydarzeniu na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim i zanurzyć się w świecie rzemieślniczych czekolad i pralin. Słodyczy z różnych zakątków świata. Kremowej, gorącej czekolady, stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów, zdrowych produktów i rękodzieła. W programie również organizatorzy przewidzieli warsztaty czekoladowe i cukiernicze dla dzieci i dorosłych pod okiem profesjonalnych cukierników i rzemieślników. Bajkowy program animacji dla dzieci, zabawy z postaciami z bajek, kreatywne zajęcia, pokazy wypieki i malowania czekoladowych buziek. Czekomiś i czekoladowi bohaterowie, czyli ulubione postacie z bajek w słodkim wydaniu. Wydarzenie dla całych rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim na rynku miasta 8, 9, 10 maja. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 też do 19, a w niedzielę od 10 do 18. Jak co roku zaskakujecie organizatorów i nas wszystkich, którzy to wydarzenie oglądają przez internet swoją frekwencją. Naprawdę mnóstwo ludzi pojawia się na amfiteatrze. No i zobaczycie też m.in. Łobuzy, Defis, Topki, Ecstasy, Woners, no i zespół Fox Folk. Przypominam, 19 czerwca, Kielecka Gala Disco Polo 2026, Amfiteatr Kadzielnia, początek o 18:30. Przypominam również, że zbliżają się kieleckie juwenalia. No i proszę bardzo, w tych dniach koncertowych, 15 maja na Amfiteatrze Kadzielnia, Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kazbałagane. Impreza startuje już o godzinie 18, a zaprasza na nią Politechnika Świętokrzyska. Juwenalia Kieleckie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędą się dzień później, o godzinie 19. Rozpoczynają się koncerty na Amfiteatrze Kadzielnia takich gwiazd jak zespół Enej czy Golec u Orkiestra. To teraz czas na wydarzenie, na którym będzie można roześmiać się do łez. Kabaret Smile przyjeżdża ze swoim programem Kontra do Starachowic. 9 maja o godzinie 17 będziecie mogli zobaczyć na żywo w Parku Kultury w Starachowicach przy Radomskiej 21. Po ich wielkim sukcesie trasy 20-lecia kabaretu Smile powracają z nowym programem, gdzie zobaczycie różnice pomiędzy pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia, czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych. Bez polityki, bez wulgaryzmów, a na pewno z dobrą dozą wielkiej zabawy dla wszystkich. Z tego co widzę, to miejsca dość szybko się kończą, a więc przypominam, kabaret Smile z programem Kontra wystąpi w Starachowicach już 9 maja o godzinie 17 w Parku Kultury przy Radomskiej 21.
1: Będzie się działo w Radiu Rekord.
3: Na superhit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Miksy i remiksy w Radiu Rekord Kielce.
2: No długa ta przerwa była, wyjątkowo. No ale słuchajcie, takie są reguły komercyjnych stacji radiowych, prawda? Także myślę, że nie strzelicie focha i nie wyłączycie radia. Nie, zostańcie, bo jeszcze przed wami bardzo fajne przeboje, takie jak ten na przykład, z lata 90. w 100%. MC Sar i Real McCoy. No to chyba wszyscy znają, szczególnie ci, którzy wychowywali się klubowo właśnie w latach 90. No to zagrajmy!

No dobrze, to teraz troszeczkę zwolnimy. Jako może dwa słowa na temat piosenki, która była przed chwilą. Zauważyliście, że to nie był jakiś wypasiony remix, prawda? DJ-e będą wiedzieli, o co chodzi. To była tak zwana dwunastka, czyli wtedy przygotowywali dla DJ-e specjalne wersje, bardziej rozbudowane, z wejściem, z wyjściem. Mówimy to, mówiąc oczywiście w języku DJ, czyli była rozbiegówka i końcówka, żeby można było kolejny numer zmiksować. No ale to już jest na pewno remix. Robbie Williams, Rock DJ, Simirals zrobili taki właśnie wynalazek, który brzmi całkiem przyzwoicie. Posłuchajmy.

Dwie minuty zostały do godziny 20, więc ja już zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na serwis informacyjny, a zakończymy tą pierwszą godzinę naszego spotkania nikim innym jak Freddie Mercury. Oczywiście klasyk, bardzo fajny nowy remix, który dotarł do mojej kolekcji, a my słyszymy się tuż po godzinie 20.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
1: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
4: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
1: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Cathy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka.

0: i remiksy. W Radiu Rekord zaprasza Jacek Łukasiewicz.
1: I wracamy z muzyką i to nie byle jaką, bo taką wiecie. No, z grubej rury można by powiedzieć. Zaczynamy kolejną godzinę. Jacek Łukasiewicz, witam serdecznie. Wszystkich tych, którzy do nas dopiero dołączyli. Iren Cara, znana oczywiście wokalistka i producentka, można by tak powiedzieć. I dużo remiksów robi ta pani. I w ogóle te remiksy się sprawdzają, a szczególnie w klubach i na dyskotekach i w ogóle na domówkach i w ogóle wszędzie tam, gdzie są chętni do tańczenia. No proszę bardzo. Co prawda jest to tak wzięte z lat 80., ale pomyślałem, że już o tej godzinie można zagrać, bo rytmy są bardzo takie współczesne. Posłuchajcie.

No to przechodzimy powolutku do tych świeższych rzeczy. Dance niech teraz zagra. Słuchajcie, no tej wersji nie słyszałem jeszcze w wersji afro, czyli to jest taka muzyczna premiera i naprawdę no zdecydowanie różni się od oryginału i od wielu remixów, które prezentowałem na antenie Red Record Świętokrzyskie. No niemniej jednak to jest taka, no słuchajcie, pogoda jest piękna, więc idealnie się wpasowała nutka właśnie w to, co się dzieje za oknami. Co prawda niedługo, ale nie mówmy może o tym.

Słuchajcie, co by nie mówił, bębenki, skrzypce zawsze pasują do każdego utworu, tylko trzeba je odpowiednio tam skomponować, wkomponować bardziej. Słuchajcie, w oryginale Samantha Fox, później Gunter to zrobił, a tu mamy najnowszą wersję Touch Me. Forma ta się zwie 49ers. Tak, ja tak z polskiego bardziej to powiedziałem, żeby wszyscy wiedzieli, że to chodzi o cyfry, a nie o jakąś nazwę. No to dobrze, Touch Me w najnowszej wersji Anno Domini 2026.

Powiem tyle, że przygotowałem bardzo dużo świeżych remiksów, ale chyba nie zdążę wszystkiego dzisiaj zagrać. Mamy czas niestety ograniczony, więc będę musiał wybierać te takie same rodzynki. No to Coldplaya zagrajmy, bo on fajną nutkę ma, tym bardziej, że w takim remiksie totalny wypas.

Szczerze, takie remiksy, moi drodzy, to miód na moje uszy. Uwielbiam taką nutkę, tym bardziej, że utwór bardzo znany i bardzo lubiany. Ten również już jest bardzo dobrze znany, ponieważ jest to najnowsza produkcja Jennifer Lopez, Save Me Tonight z Davidem Guettą. I no, utwór ukazał się całkiem niedawno i w zeszłym tygodniu grałem najnowszy remiks, ale ten już jest jeszcze nowszy. I powiem wam szczerze, że każdy lepszy od drugiego i od trzeciego, no bo ten już jest chyba trzeci albo czwarty, już naprawdę straciłem rachubę, no ale jest na pewno zdecydowanie inny i również polecam go serdecznie.

20 minut po godzinie 20, a my tutaj nieźle dajemy czadu, prawda? Za chwileczkę Florida i Will.i.am. To będzie taka nasza muzyczna premiera, ale zanim ich usłyszymy, to może króciutka przerwa, co wy na to? Barbra Streisand.

0: Sponsorem rekordowej nowości są Drogeria Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Miliksy i remiksy w Radiu Rekord.
3: No, Mirami ewidentnie zmienili swój styl muzyczny, ale nic nie przebije ich pierwszego hitu Seksualna, prawda? Seksualną gra się dzisiaj i wszyscy śpiewają i w ogóle są very, very happy. No dobrze, to w takim razie teraz muzyczna nowość.
2: Gorąca nowość.
3: Florida, Willie I Am, In The Air. Czyli jak słyszycie, taki styl Floridy.

No przyjemne do pobujania zdecydowanie. Słuchajcie, to zagramy jeszcze raz tego gościa, czyli Will.i.am, tym razem w towarzystwie, no znacie te panie, Pussycat Girls, pamiętacie Doncha, oj, mieli taki hicior i ten hicior również jeszcze bardzo często gra w bardzo fajnych remiksach, które wydają co chwilę, natomiast no to jest zupełnie nowiutkie, więc kolejna taka nasza muzyczna premiera.

No i zrobiło się bardzo klubowe na antenie Radia Rekord Świętokrzyskie i tak będzie już tak do końca, można by rzec. Po 21 będzie spokojniej, możecie być pewni. Natomiast teraz przejdziemy do kolejnego hitu, no początek naszego stulecia. Pamiętam w Hawanie to grało się to ojojoj bardzo często i kilka razy przez noc. Jak wyszło, to po prostu ludzie byli zachwyceni. Paul Johnson, Get Down, pamiętacie? No jeżeli zapomnieliście, to ja wam przypomnę, oczywiście w nowej wersji z dopiskiem 2026.

No słuchajcie, skoro weszliśmy w taki gatunek muzyczny, to jeszcze jeden klasyk wam przypomnę, tu już bardziej z imprez takich house'owych, klubowych. Team Deluxe, pamiętacie, bardzo grali taki funky house, bardzo przyjemny, coś w stylu Daft Punk'a, ale bardziej taki stonowany. Natomiast ten remix w wykonaniu Obornika, sam Obornika, mówi chyba sam za siebie, ten człowiek robi bardzo fajne remixy i właśnie teraz słyszycie go tak na żywo, można by powiedzieć.

0: Moi drodzy, to nie koniec, Jesteśmy dopiero na półmetku naszego programu Miksy i Remiksy. Za chwileczkę coś od Armina Van Burena. On zagra. Ale zanim Armin Van Buren zabrzmi na antenie, to krótka przerwa? Znowu co na to? No dobra.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
4: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Miksy i remiksy w Radiu Rekord.
3: No, chwileczkę popu, tak na odpoczynku, a my wracamy do klubowych brzmień. Armin van Buuren, I Need You, Filato Vicaras, tutaj też swoją dłoń przyłożyli, a raczej swoją muzę, bo brzmi właśnie w takim ich stylu. I słuchajcie, ten numer zagram dla naszego wspólnego radiowego kolei DJ-a Sosny, bo bardzo mnie prosił, żebym go zagrał. Wręcz mnie zgwałcił. Ale numer przedni, więc Mateuszku, proszę bardzo, słuchaj sobie, tylko jedź ostrożnie i trzymaj mocno kierownicę i proszę nie tańczyć.

No to może teraz po takim typowo klubowym brzmieniu coś delikatnie pachnącego latynoską muzyką, co wy na to? Coś od Pinał zagramy, The Warring, Tu Corazon, taki tytuł, chociaż no latino, powiedzmy sobie, że tam jest troszeczkę słychać, ale nie takie w 100%. I ostatnio powiem wam szczerze, że bardzo mało właśnie latynoamerykańskich numerów pojawia się na stronie, z której się zaopatruję w muzykę, no ale myślę, że koniec maja, początek czerwca przed wakacjami to będzie taki, wiecie, wysyp jak we wrześniu prawdziwki w naszych świętokrzyskich lasach.

No i zrobiło się przez chwilę wesoło, prawda? Sympatyczny numer. To jest zupełnie świeżutkie i myślę, że powoli się przyjmie w klubach i na antenach wielu stacji radiowych, a ja czekam na jakiś dobry remix. Okej, to jeżeli chodzi o dobry remix, no to już taki mam przygotowany dla was. Również klasyka z początku naszego stulecia, Song to Blur. Pamiętacie? Uhu! Tak, bardzo fajny numer, który naprawdę rozkręcał niejedną imprezę. No i dzisiaj zagrajmy nowy remix.

Zbliżamy się powolutku do godziny 21, więc zostajemy już w takiej atmosferze klubowej i zagrajmy coś, co jest bardzo kompatybilne z tańczeniem. No, bo tak nazwa, Belly Dancer, Ina Beck i Bior. Oczywiście w bardzo ciekawym remiksie, no bo tutaj gramy tylko remiksy.

No właśnie, tak, był Belly Dancer i słuchajcie, zakończymy tą taką część już mówioną, bardzo fajnym house'owym kawałkiem, takim klasycznym, ale spokojnym, bez żadnych bzy, bez żadnych dziwnych dźwięków, jest taki, jaki byś powiedział. Entor, tak się nazywa formacja, Talk to You. To w takim razie ja was zostawiam z tą fajną muzą i o godzinie 21 zapraszam wszystkich na serwis informacyjny po 21. Już miksujemy przez całą godzinkę. Dzisiaj w menu zaproponuję towarzystwu New Disco. Dlaczego by nie? Przyjemna muzyka akurat na poniedziałkowy wieczór do słuchania, do tańczenia. I tak, żeby się nastroić na wtorkowy poranek, no bo do pracy trzeba iść. Przepraszam, że to powiedziałem, ale ja wstaję trochę później niż wszyscy.

0: Minęła 21. Radio Rekord FM. Wiadomości Radia Rekord.
1: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. No, o metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
1: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
6: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
1: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem

No i zaczynamy secika, moi drodzy, tu prosto ze studia w Kieleckim Centrum Kultury, studio oczywiście Radia Rekord Świętokrzyskie. Miksujemy, w sumie to sam jestem, ale w przyszłym tygodniu być może pojawi się któryś z moich kolegów DJ-ów i nam tutaj zaprezentuje coś ciekawego, coś przyjemnego. Natomiast dzisiejszą godzinkę poświęcimy na New Disco, troszeczkę takie funky disco, funky house. Czyli taka muzyka naprawdę na poniedziałkowy wieczór idealna. No i zaczynamy od mojej idolki. Uwielbiam tą panią Taylor Swift. No i dalej polecimy w takich rytmach z krótkimi przerwami, no bo trzeba.

Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
1: Miksy i remiksy w Radiu Rekord Kielce.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Miksy i remiksy w Radiu Rekord.

Przypomniało mi się takie powiedzenie z wojska, być może jeszcze to jest praktykowane. Obiad zjedzony, dzień zaliczony. To ja powiem tak, program skończony, poniedziałek zaliczony. Przed wami tylko 4 dni i weekend, i weekend, i weekend. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będziecie mogli sobie pogrillować, zrobić małe bajlando w ogródku, w altance. A jeżeli nie, jeżeli będzie coś tam z nieba leciało, zawsze jest alternatywa. Można się gdzieś wybrać do klubu, no gdzieś sobie poskakać, potańczyć, albo zrobić po prostu domóweczkę. Dziękuję wam bardzo. My słyszymy się oczywiście w poniedziałek za tydzień. Startujemy punktualnie o 19:00. Tu akurat zmian żadnych nie ma i na razie ich nie przewidujemy. Dziękuję wam bardzo za wspólne spędzone 3 godziny. Życzę wszystkim miłego wieczoru. W sumie to już nocy. I miłego tygodnia. I przede wszystkim przyjemnego, suchego i ciepłego. Trzymajcie się cieplutko. Jacek Łukasiewicz. Do usłyszenia. A wy zostańcie z nami z Radiem Rekord Świętokrzyskie.

0: Kalejdoskop dnia.
1: Przed mikrofonem Kamil Garstka, pora na najświeższe informacje z regionu. Punktualnie o godzinie 9 ruszył maraton maturalny. Ponad 200 tysięcy abiturientów w całym kraju mierzy się dzisiaj z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. To dopiero początek egzaminacyjnych zmagań. Harmonogram na najbliższe dni jest napięty. We wtorek rano obowiązkowa matematyka, a w środę języki obce. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. A między 7 a 30 maja szkoły przeprowadzą także egzaminy ustne. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do matury dzisiaj, CKE przygotowała termin dodatkowy w czerwcu. Na poznanie wyników przyjdzie jednak trochę poczekać. Indywidualne rezultaty zostaną ogłoszone 8 lipca. A my wszystkim maturzystom życzymy połamania piór i trafienia w wymarzone tematy.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
1: Policja ze Staszowa wyjaśnia okoliczności makabrycznego odkrycia w Połańcu. W minioną sobotę przypadkowa osoba natknęła się w zaroślach na ludzkie szczątki. Na miejscu odnaleziono kości, czaszkę oraz resztki odzieży, w tym charakterystyczne okulary. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że są to szczątki kobiety, które mogły leżeć w tym miejscu nawet od kilku lat. Obecnie policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość zmarłej kobiety. Kluczowe w tej sprawie będą badania DNA. Funkcjonariusze sprawdzają również bazę osób zaginionych z ostatnich lat, by dopasować odnalezione przedmioty do prowadzonych spraw. W majówkę ruszyła świętokrzyska kolejka wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie na trasie Jędrzejów-Motkowice.
2: Dzień dobry bardzo. Zapraszam bardzo do skorzystania z przejazdów kolejką wąskotorową z Jędrzejowa do miejscowości Motkowice. Tak jak tutaj na placu jest ognisko. Można sobie półtorej, dwie godziny tutaj pozwiedzać, popiknikować. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. Jędrzejów, Motkowice, wycieczki takie zbiorowe są w niedzielę, odjeżdżamy 10.30, wracamy o godzinie 14.00, tak jak teraz właśnie odjeżdżamy. Zapraszam jeszcze raz wszystkich serdecznie.
1: Mówi Sylwester Fiuk, kierownik pociągu. To idealna okazja,

0: Mamy do zaoferowania naszym mieszkańcom i nie tylko szereg atrakcji, do których chcemy serdecznie zaprosić. I mamy ofertę oczywiście przygotowaną do wszystkich mieszkańców naszego województwa bez względu na wiek.
1: Jednym z głównych punktów programu będą warsztaty w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Dyrektor placówki Aleksandra Stachniak zapowiadała.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich tych, którzy przybędą do bajkowego Pacanowa, liczne atrakcje. Przede wszystkim zaprosimy Państwa na kreatywne warsztaty. Warsztaty, które mają na celu pobudzić wyobraźnię i kreatywność zarówno wśród tych najmłodszych, jak i nieco starszych uczestników. Zaprosimy Państwa przede wszystkim na warsztaty tworzenia przypinek i magnesów, malowania kamieni, ale również będziemy mieli ekoworki, malowanie na wodzie ebru, czy tworzenie świec sojowych.
1: Oferta dla młodzieży została przygotowana w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
3: Wydarzenie skierowane jest do młodszego odbiorcy, do młodzieży i mam nadzieję, że młodzież pozytywnie zareaguje na wybór filmu. Zapraszamy na maraton filmowy, pokażemy dwa filmy, pierwszą i drugą część Władcy Pierścieni. Oprócz filmów przygotujemy bardzo ciekawą strefę relaksu dla młodzieży, żeby ten czas spędzony w WDK-u był takim czasem relaksu, czasem odpoczynku.
1: Mówiła dyrektor Magdalena Fogiel-Litwinek. W celu zapoznania się z pełną ofertą Funduszowego Maja w Świętokrzyskim zachęcamy do odwiedzania naszego portalu. We Włoszczowie na cmentarzu komunalnym zachodzą spore zmiany, powstaje tam pierwsze w mieście kolumbarium. Inwestycja realizowana przez miejską spółkę komunalną to odpowiedź na coraz większą popularność kremacji oraz kurczące się miejsce na tradycyjne pochówki ziemne. Burmistrz Grzegorz Dziubek informuje, że w pierwszej części obiektu przygotowano 32 nisze na urny. To jednak nie tylko budowla, a całe otoczenie kolumbarium zostanie wyłożone kostką, pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz ławki dla odwiedzających. Prace mają zakończyć się latem tego roku, tworząc estetyczną i spokojną przestrzeń pamięci w dotychczas niezagospodarowanej części nekropolii. W Muzeum Historii Kielc przed majówką zaprezentowano wyniki konsultacji społecznych oraz rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dotyczącego zagospodarowania budynku przy ulicy Warszawskiej 17. Chodzi o dawną synagogę, w której przez lata mieściło się archiwum państwowe.
4: Szukano jakiegoś pomysłu, żeby tą wartościową nieruchomość z ogromnym zasobem naszej tożsamości, z naszym dziedzictwem, z naszą historią zagospodarować w taki sposób, żeby jak najlepiej służyła mieszkańcom, żeby była bardzo istotnym punktem na mapie naszego miasta.
1: Mówi prezydentka Kielce Kata Wojda. Konsultacje trwały od 1 do 22 kwietnia. Łącznie przeanalizowano 1299 poprawnych odpowiedzi.
5: Jak Państwo wiedzą, konsultacje odbywały się na kilka sposobów. Były to konsultacje prowadzone drogą elektroniczną na portalu Idea Kielce poprzez ankietę papierową.
1: Mówi zastępca prezydenta Kielce Tomasz Poremski. Jak podkreślają władze miasta, celem jest stworzenie miejsca, które stanie się ważnym punktem na mapie, łączącym historię, kulturę i nowoczesne funkcje społeczne. Zaglądamy do Starechowic, gdzie majówka stała się okazją do pokazania efektów drogowej ofensywy. Przy ulicy Kieleckiej, tuż obok zalewu Pasternik, oddano do użytku nową pętlę autobusową. To wiadomość dla pasażerów piętnastki, ale nie tylko dla nich. Inwestycja za blisko 500 000 zł to także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mnóstwo świeżej zieleni. Prezydent miasta Marek Materek zachęca do rodzinnych spacerów po zrewitalizowanej grobli, a kierowców wjeżdżających do miasta już wkrótce witać będzie odnowiony legendarny Star. To kolejna część planu mobilności miejskiej, który zmienia Starachowice w miejsce bardziej przyjazne mieszkańcom.
6: Kalejdoskop dnia.

0: Kalejdoskop dnia.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. W 31. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Więcej o spotkaniu nasz redakcyjny kolega Kacper Strojwąs.
2: Korona dobrze weszła w spotkanie z Piastem Gliwice, jednak w tych pierwszych minutach Kielczanom brakowało skuteczności. Cały czas można było mieć wrażenie, że drużyną przeważającą jest ekipa Jacka Zielińskiego. Jednak to rywale jako pierwsi strzelili bramkę w tym spotkaniu. Na szczęście prowadzenie gości trwało tylko 3 minuty, ponieważ już w 56. minucie bramkę dla Korony zdobył Dawid Błanik. Kolejne minuty były nieco bardziej wyrównane. Gra toczyła się głównie w środku pola. Jak się wydawało, piłkę meczową w tym spotkaniu miała Korona Kielce. Antonin wygrał pojedynek z zawodnikiem Piasta Gliwice. Jednak arbitr spotkania Patryk Gryckiewicz odgwizdał faul i przerwał tę akcję. Po meczu zarówno jeden trener Daniel Myśliwiec, jak i Jacek Zieliński zgodnie przyznawali, że podział punktów był zasłużony.
1: W tabeli na prowadzeniu Lech Poznań 55 punktów, Korona na pozycji 12 39 punktów. Kielczanie mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce w piątek 8 maja podopieczni Jacka Zielińskiego zagrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. W półfinałowym spotkaniu Orlen Superligi Piłki Ręcznej Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 34-26. Najwięcej bramek dla podopiecznych Krzysztofa Lijewskiego zdobył Arkadiusz Moryto 6. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
2: Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Ostrowia szybko objęła prowadzenie, ale Kielczanie błyskawicznie odpowiedzieli i przez większą część pierwszej połowy oglądaliśmy grę bramka za bramkę. Gospodarze co prawda byli skuteczni, a Industria miała swoje problemy w ataku, jednak dobra postawa Adama Morawskiego w bramce pozwalała utrzymywać remis. Po zmianie stron Kielczanie zaczęli przejmować inicjatywę i mimo czerwonej kartki dla Arciego Karaleka, ich gra paradoksalnie się poprawiła. Szybko zbudowali kilka bramek przewagi dzięki trafieniom m.in. Olejniczaka, Moryty czy Makedy. Ostrowia miała z kolei coraz większe problemy w ofensywie, popełniała błędy i nie wykorzystywała swoich okazji, a Industria to wszystko wykorzystywała.
1: Rewanż odbędzie się w piątek 8 maja na hali Legionów. Początek meczu o godzinie 20.30. Będzie to jednocześnie wielkie pożegnanie Tałanta Dujszebajewa, który niedawno przestał pełnić funkcję trenera Industrii. W Betclic trzeciej lidze grupie czwartej ważne punkty zdobyli piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zespół pod opieką trenera Łukasza Tarkowskiego pokonał na wyjeździe Siarkę Tarnobrzeg 2-1. Obydwie bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobył Mateusz Majewski. Dla Siarki trafił Paweł Mróz. Główni rywale ostrowieckiego klubu w walce o awans, to jest Awia Świdnik oraz Chełmianka Chełm, remisowali swoje spotkania. A w innych meczach trzeciej ligi Star Strachowice pokonał po bramkach Sławomira Dudy i Szymona Stanisławskiego Naprzód Jędrzejów 2-1. Bramkę dla Naprzodu zdobył Kacper Durda. Czarni Połaniec pokonali Świdniczankę Świdnik 4-1, a rezerwy Korony Kielce wygrały 3-2 z rezerwami Wisły Kraków. W tabeli prowadzi Awia Świdnik 64 punkty, na drugim miejscu KSZO 62 punkty, trzecia Chełmianka 59 punktów. Czwartą pozycję utrzymuje Star Strachowice 53 punkty, a na piąte miejsce awansowali Czarni Połaniec 47 punktów. Siódme miejsce należy do rezerw Korony Kielce, 13 jest Naprzód Jędrzejów, a na ostatnim 18 miejscu Sparta Kazimierza Wielka. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop dnia.
3: Rekord. Rodzime radio.
4: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
5: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Kalejdoskop dnia. Radio Rekord. Rodzime radio.
3: Karolina Kamińska, dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia Rekord. Witam też mojego gościa, którym dziś jest Anna Gortat-Czyżewska, dietetyk w Impuls Czyżewscy Dom Treningu. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Aniu.
4: Witam serdecznie.
3: Wiosna to dla wielu osób moment nowego startu. I czy rzeczywiście jest to dobry czas, żeby zacząć zmianę diety i stylu życia?
4: Myślę, że jak najbardziej. Oczywiście to jest, tak jak zawsze podkreślam, sprawa indywidualna i tego poczucia gotowości do podjęcia jakiejś zmiany, do podjęcia zmiany zachowania, bo nie ma co ukrywać, że zmiana diety to są zmiany naszych zachowań, jakichś nawyków, przyzwyczajeń żywieniowych. Więc jeżeli wewnętrznie odczuwamy taką gotowość do tej zmiany, to myślę, że jak najbardziej jest to fajny okres, dlatego że zaczyna się pojawiać wiele takich świeżych produktów, świeże owoce, świeże warzywa, dzień jest dłuższy, więc wiele osób odczuwa więcej energii w tym okresie.
3: Chęci motywacji, tak, do działania.
4: Tak, dokładnie. W ogóle to, co widzimy za oknem, to całe przebudzenie, niektórzy też wtedy odczuwają taką potrzebę zmiany, żeby coś nowego, świeżego wprowadzić do swojego życia. Więc jeżeli jesteśmy gotowi, to myślę, że to jest bardzo fajny okres do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu.
3: A od czego najlepiej zacząć, jeśli ktoś właśnie chce poprawić swoje nawyki żywieniowe, a nie wie, jak to zrobić.
4: Myślę, że zawsze będę to podkreślała, że warto skonsultować się ze specjalistą. Tutaj też nie ukrywam i też zawsze staram się o tym mówić, że warto też sprawdzać, do kogo się udajemy na taką wizytę dietetyczną, dlatego że niestety gdzieś ten zawód dietetyka, on nie jest jeszcze uregulowany prawnie, więc generalnie no, wygląda to tak, że każdy może gdzieś być takim samozwańczym dietetykiem, dlatego warto zwracać uwagę na kwalifikacje osoby, do której się zgłaszamy. I myślę, że jeżeli czujemy taki chaos, nie jesteśmy pewni, jak zacząć, którą drogą iść, warto skorzystać z takiej wizyty u specjalisty, który gdzieś ustrukturyzuje nam tą ścieżkę zmiany.
3: Takim specjalistą jesteś między innymi ty, Aniu. I jak taka wizyta wygląda? Pierwsza wizyta, pierwsze spotkanie z osobą, która chce zmienić nawyki żywieniowe, zrzucić pewnie kilka kilogramów, a przede wszystkim być zdrowym.
4: Jeżeli chodzi o wizyty u mnie, to ja staram się pracować z pacjentami pod takim kątem psychodietetycznym, czyli część biologiczna odżywiania, czyli makroskładniki, kilokalorie, to jest tak jakby jeden element, ale drugim elementem bardzo ważnym jest to, co my budowaliśmy przez całe swoje życie, jakie nawyki, jakie zachowania żywieniowe, bo często rzucanie się od razu na jakieś jadłospisy oddziela, tak jakby traktuje człowieka trochę jak takiego robota, że my sobie rozpiszemy jadłospis i jesteśmy pewni, że my od jutra to wprowadzimy i będziemy tym lecieli cały czas. A to tak niestety nie jest, bo my mamy swoje pewne przyzwyczajenia żywieniowe, swoje nawyki i z jednej strony trzeba też trochę z tym się uporać, trochę się z tym pogodzić i znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym, co my chcemy wprowadzić, a tym, co my potrafimy na ten moment, jeśli chodzi o to żywienie i małymi krokami powoli wprowadzać takie zmiany dostosowane do swoich aktualnych możliwości.
3: U ciebie w gabinecie można dokonać pomiaru BMI, analizy składu ciała i czy to pomaga w doborze odpowiedniej diety?
4: Jeżeli chodzi o taką analizę składu ciała, jest to fajny element tego, żeby sprawdzić, co w środku w nas siedzi. Ja to tak zawsze pacjentom mówię, ponieważ to badanie pozwala nam ukazać skład wewnętrzny ciała, taki jak tkanka tłuszczowa, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość tkanki mięśniowej, kostnej, wody, czyli mamy taki jakby punkt startu, który możemy sobie po pewnym czasie, załóżmy po 2-3 miesiącach, zmonitorować, jak nam ta zmiana idzie. Taki analizator też bardziej już dokładnie może pokazać nasze zapotrzebowanie kaloryczne, czyli fajnie gdzieś tam się nim wesprzeć przy wyliczaniu tego zapotrzebowania energetycznego naszego codziennego.
3: Wspomniałaś, Aniu, o tym, że przyroda budzi się do życia, że pojawiają się sezonowe zdrowe owoce, warzywa. No właśnie, jakie warto wprowadzić do jadłospisu? I czy są jakieś produkty, które na przykład szczególnie wspierają regenerację i dodają energii po zimie, która była w tym roku dość sroga?
4: Tak, tutaj właśnie słusznie zauważyłaś. W ogóle ten okres po zimie, to jest taki okres, gdzie wielu pacjentów, ja się też z tym spotykam, zresztą ja sama, odczuwam taką potrzebę rzeczywiście tych takich świeżych owoców. Gdzieś ten organizm, myślę, że podświadomie domaga się tych witamin, tych składników mineralnych i warto korzystać. Nie ma jakichś szczególnych produktów. Myślę, że różnorodność jest bardzo ważna i jeśli chodzi o warzywa i owoce, to warto tutaj sobie wprowadzać wszystkie sezonowe owoce, warzywa i korzystać z tych dobrodziejstw, które nam przynosi wiosna i lato. I ładować się.
3: Szczególnie od rolników, którzy...
4: Dokładnie. Ze sprawdzonych źródeł. Tak jest, tak, dokładnie.
3: A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to jaką aktywność fizyczną właśnie osobom początkującym, które dopiero zaczynają, byś poleciła?
4: Na pewno nie rzucałabym się na głęboką wodę. Tutaj jeżeli... Zależy oczywiście kto co lubi. To jest ważne, żeby nie rzucać się na coś, co gdzieś usłyszymy, że będzie działało. To, co będzie działało, to będzie to, co my lubimy. Czyli musimy znaleźć sobie aktywność fizyczną, która będzie nasza. Będziemy ją z przyjemnością uprawiali. Będziemy małymi krokami ją wprowadzali. To też nie chodzi o to, żeby się zażynać przysłowiowo. Tylko nawet jakaś mała zmiana, jakieś dodatkowe 20 minut spaceru, to są początki. Czyli ta cierpliwość i małymi krokami wprowadzanie jakiejś zmiany prowadzi nas do tego, że z czasem będzie tego coraz więcej, coraz więcej. Ale absolutnie nie rzucajmy się na głęboką wodę, na ciężkie treningi, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć, bo po prostu odpuścimy, będziemy zniechęceni.
3: I ta systematyczność tutaj też ma duże znaczenie, prawda?
4: Tak, jak najbardziej. Systematyczność, małe kroki i systematyczne. I taka dyscyplina. Często jest tak, że nawet u nas na siłowni spotykamy się z tym, że klubowicze, którzy zaczynają, mówią, że im się nie chce, że nie mają motywacji. Warto pamiętać o tym, że jednak ta motywacja to jest tylko uczucie. Ona raz będzie, raz jej nie będzie. A to, co nas gdzieś tam prowadzi, to jest ta dyscyplina, czyli po prostu to, że zakładamy te buty i idziemy, nie wiem, na ten spacer, na rower, na siłownię. Po pewnym czasie uprawiania tego sportu przychodzi taki moment, że po prostu nam się zaczyna chcieć. Automatycznie gdzieś. To tak działa.
3: Jak wypadnie trening, czy to wyjście, to aż człowiek czuje, że coś jest nie tak, że czegoś brakuje.
4: Dokładnie, że czegoś brakuje. Dlatego cierpliwie na początku, wiadomo, że jak coś wprowadzamy nowego, nie będzie nam się jakoś tego super chciało. To jest też taki normalny odruch, że raczej nasz mózg dąży do tego, żeby jak najmniej energii tracić, niż żeby coś dodatkowego, nowego wprowadzać, co będzie dla niego trudne. Dlatego małymi krokami, tak żeby oswoić nasz mózg, nasze ciało, warto wprowadzać jakąś aktywność fizyczną.
3: I pewnie w pracy z pacjentami też, na przykład układając im diety, robisz wszystko, żeby to nie była chwilowa zmiana, ale jednak styl życia.
4: Tak, dokładnie. Ja tutaj staram się odchodzić od rozpisywania takich stricte jadłospisów, bo jadłospis jest gdzieś takim scenariuszem, ale on nie do końca zawsze się sprawdza. On się sprawdza do momentu, kiedy przestaje się sprawdzać, czyli na przykład kiedy odejdziemy, zjemy jakiś inny produkt. Najważniejsze jest to, żeby znać zasady, jakimi warto się kierować. Jadłospis jak najbardziej może być jakimś narzędziem takim na początku, na przykład wspomagającym, ale to, co ważne, nie można się go tak kurczowo trzymać, bo to bardziej przeszkadza niż pomaga nam w tej zmianie. Najważniejsza jest znajomość tych zasad zdrowego żywienia i dopasowanie ich do swojego życia.
3: I też nie wariować, jeżeli chodzi o pomiary później siebie, swojego ciała, tak? Czyli stawanie po tygodniu już na wadze albo mierzenie swojej tej tkanki tłuszczowej, no bo to jest proces.
4: Tak, oczywiście, jak najbardziej i to, co też zalecam swoim pacjentom, szczególnie osobom, które dodatkowo gdzieś prowadziły trening siłowy, tak jak to u nas się spotyka na siłowni, że warto też bardziej sugerować się ubraniami, lustrem, tym, co widzimy w lustrze, niż samą wagą. Dlatego, że często jak wprowadzamy trening siłowy, dochodzi do takiej rekompozycji ciała, czyli wzrasta nam tkanka mięśniowa, która jest cięższa od tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa spada. I na wadze może tego nie być widać na cyferkach, bo zmieniły się komponenty naszego ciała, ale po ciele, w lustrze, po ubraniach to widać.
3: Kto chętniej i częściej korzysta z pomocy dietetyka? Panie, mężczyźni, młodzież, dzieci?
4: Powiem tak, u mnie myślę, że raczej, ja przede wszystkim zajmuję się raczej dorosłymi osobami, wspomagam ich w redukcji masy ciała. Raczej jest pół na pół. Myślę, że i mężczyźni, i kobiety. Wcześniej rzeczywiście była taka tendencja, że więcej kobiet korzystało, a teraz bardzo mnie to cieszy, że panowie też otwierają się na tą pomoc dietetyka, że chcą gdzieś tam sobie pomóc.
3: I tak na zakończenie, jaką taką jedną prostą radę dałabyś osobom, które chcą tej wiosny zadbać o swoje zdrowie?
4: Mm-hmm. Wszystko z głową, zgodnie ze swoim jakimś taką intuicją, ze swoimi potrzebami i małe kroki. Nic na siłę, nie na głęboką wodę, tylko małe kroki dopasowane do swojego stylu życia.
3: Dziękuję pięknie za rozmowę. Państwu przypominam, że moim gościem dziś była Anna Gorta-Czyżewska, dietetyk w Impuls Czyżewscy, dom treningu, który mieści się...
4: Osiedle Stawki 33, serdecznie zapraszamy.
3: Tam znajdziecie Anię oraz Mateusza, którzy prowadzą siłownię. Ania jest dietetykiem, tak jak wspomniałam, i konsultacji udziela wszystkim chętnym. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę, za wizytę i do usłyszenia.
4: Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
2: Radio Rekord. Rodzime radio. Kalejdoskop dnia.
5: Radio Rekord.
2: Rodzime radio.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22, Ira 2 na 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: W Bałtowie gramy na 109 FM. Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości są drogerie Uroda, Ostrowiec, Jużycka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości były drogerie Uroda. Ostrowiec, Jurzecka 22 i Radwana 37A. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekord. Rodzime radio.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Klińskiego 63.